Obariančuk. Jak kutačom skuta peca, perom zhartam ohen serca. Wybiliła moja watra do ciem us. Uż mi horiacz duszu dwychat, zahuszczene uż dostychat. Obariančuk z mojej muki budu piłku.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, večerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze Łemkiwskiego Radia LEM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy audycję Trzy Świty. Echneska już mamy odtynok numer 1253 od wereśnie 2020 roku. Idę w efiri program Trzy Świty razem z mną. To słuchacie jeszcze Seweryjana Kosowskiego i Demka Trochanowskiego. Trzy redaktory w trzech różnych obstawynach, w trzech różnych miejscach, po na trzy różne rody besidujuczy z różną muzyką. Tak właśnie, to są takie trzy świty. No i proszę was, kraśni do mojego świta, tiż muzycznego świta budeme słuchaty muzyku w różnych językach, z różnych kultur, z różnych zakutyn świta. No i na początku naszego chneśniego odtynka słuchaliśmy muzyku z Armenii. To był ormiański ansambl Ladaniwa. Słuchaliśmy śpiwankę Pidyna Hołowką Szakar, co znaczy po ormiańsku cukor. No a teper posłuchamy dalsze dajakoj ciekawej muzyki. To będzie z Rumunii Madalina Pawal i śpiwanka Pidyna Hołowką Luna. A pak puszczu wam po polsku ansambl Micromusic i śpiwanku Pierwsza godzina.

Wertam do was, drodzy słuchacze, trwać program Treświty, besiduje wam Jakub Zygmunt. No i słuchaliśmy przed chwilką ansamblu Mikro Music, to była śpiewanka Pidna Hołowką. Pierwsza godzina oczywiście po polsku. Rańsze pustyłem wam Madalinu Pawal z Rumunii, to była śpiewanka Pidna Hołowką Luna. Drodzy słuchacze, kiedy chcecie ze mną się skontaktować, napisać, skrytykować, albo pochwalety, to jak besiduju poem kiwskie, albo jaką muzyku puszczam, albo na jakie temy besiduju. To wszystko może to oczywidno otwarte domenę pisaty, kierułaty i na tak najbardziej oficyjną drogą to może te pisaty na maila kuba@lem.fm, albo może te pisaty na Facebooku, tam mnie znajdete jak Kuba Zygmunt, albo może te pisaty na Facebooku, na Gamboknyżci, na fanpage Radia Lem FM, tam też może te wysyłate widomosty na fanpage spokojni, no i doznam się, koli budę taka widomist domenę. No a prodążajmy teper naszą besidu związaną z knyżnią datą, doznajmy się do jakich faktów, do jakich statystyk związanych z 9 dniem żołtnia. Chneszni den to 282 den toho roka, do kińcia roka, do sylwestra mamy jeszcze 83 dny. Prochodzi co rok pierwszy tyżden 2026 roka. Dny już sód sztoraz korotszy. Chneska w Warszawie den trwał 11 chodyn i 5 minut. Schid sącia male w stolicy Polszczy o 6:50, a zachód był 18:55. Den chneska był dłuższy od najkorotszego dnia wroci o 3 chodyny i 23 minuty, a korotszy od najdłuższego dnia wroci o 5 chodyn i 42 minuty. Mamy osen i to ta pora roka, iż bude znamy przez 73 dny, kiedy to bude prochodyty zimowe sące stojania. No a teper dalsza nasza muzyczna podorosz. Już sme izdyli prez Armeniu, Rumuniu. Byliśmy na paroch minut w Polszczy, to teper na Łemkowynu. Posłuchamy N. Lem i śpiwanku na Ridni Zemle. A pak pojechamy na Sybiriu, posłuchamy Otyken. Ansamble właśnie stoi Czasty Świta, to bude śpiwanka Pidna Hołówką Autaj.

Лем FM. 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM. То твоє радіо.

skończyła się muzyczna przerwa. Słuchaliście przed chwilką muzykę ansamblu Otyken. To była śpiewanka Pina Hołówką Autaj. Ranszę słuchaliśmy łymki wskocho ansamblu Enlem i śpiwankę Na rytni zemle. Dneska 9 żołdnia praznujemy liczniciu urodyn ważnego człowieka dla rosyjskiego narodu. Anna Serwycka wrodyła się właśnie dneska 9 żołdnia, ale 1962 roku. Po słowacku oficyjno nazywa się Anna Serwycka, Hanka Serwicka. Wrodyła się ona w Krużlowskiej Huti i jest to region Bardiowa. Znamy Annę Serwycką jak śpiewaczkę narodnych rusyńskich i szaryżskich śpiewanok, no a też i rusyńskich i słowackich duchowych piśni. W jej repertuarii przeważają temperamentne tak narodne śpiewanki, ale i też sąd dajaki liryczny, balladyczny i mariańskie piśni, z którymi zyskała wielką oblubę u słuchaczy. Jest też Anna z aktywną zbieratelką i propagatorką folkloru. Też pojawiła się, śpiewała wieloch razy taką śpiwanku Kriaczok Lialowej i to ta śpiewanka przeszła zawdzięki Anny Serwyckiej do repertuaru praktycznie wszystkich narodnych śpiewanok i śpiewaczok i śpiwakił. Autorką też Anna jest Sliw i też autorką melodii wieloch śpiwanok, które sąd do Chneska bardzo popularny, na premier Tecze woda, tecze i tak dalsze. Zatem je to człowiek, który stworzył wieloch muzykę, wieloch melodii, slił lirycznych i temperamentnych tekstów właśnie po rusyńsku, po słowacku. Je to prawdziwa taka, możemy powiedzieć, kopalnia folkloru z południowej strony Karpat. No a teper, właśnie jak pro Karpaty idę, to zaraz posłuchamy Daszto z Karpat, ale poklasz to na muzycznej pererwi, teper wam puszczu muzyku z południowej Ameryki. To bude Pascuala y la Vaca y Fauna, to bude muzyka z Chile, Porque se fue la Paloma. Posłuchamy Daszto takoho po hiszpańsku. A pak właśnie bude Rusin Czendysz Orchestra, ansambl zo Słowacji. Posłuchamy po rusyńsku Oj, kto to chodyt pochrobi. No to już taka śpiewanka, która rychtuje nas kus do bliżających się świat właśnie zmerłych, świata zmerłych, które bude druhoho listopada podla już gregoriańskiego kalendara. Zatem proszę kraśni na muzyczną przerwę i wartam do was o paroch minut.

To był Rusin Czendesz, orchestra i bars, energiczna, taka żywa, taka klimatyczna muzyka, śpiewanka mała na hołowok, oj, kto to chodyt pochrobi. Rańsze słuchaliśmy Pasquala i Labaka i Fauna, ansambl z Chile. To był prymir południowoamerykańskoj kumbi, takoho muzycznego stylu, śpiewanka mała na hołowok, porque se fue la paloma. Drochy słuchaczy, chneska dewiatoho żołtnia, tyż mamy bardzo ważne świato, osobliwo kole sud posered nas, was, robotnik, praciłnik, poczty, bo chneska mamy świtowy den poczty i pocztowoho znaczka. Jest to świato, które jest na pamiatku pit pisania berneńskoho traktatu, który zaklekał do życia świtowy związok poczty. No i tot traktat był schwalony w 1969 roku na kongresie właśnie świtowoho związku poczty w Tokio. W ramkach świata, chneszniocho świata, weloch praciłnykił poczty na premier wede nowe produkty do swojej oferty, no ale i tyż w pocztach, weloch derszawach, po prostu sud dawany, da jak podarki, da jak chramoty dla zasłużonych praciłnykił. No je to taki den chneska 9 żołtnia, kole to poczta ma swoje 5 minut, zatim kole mamy praciłnykił poczty posered was, dorochy słuchaczy. To żelam wam wszystkoho najlepszego i zaohaczam, żeby ste iszczy presto te poślidne chodyny chneśniocho dnia, bo już piatnycia, no żeby ste dajak sobie popraznowali w chyży, abo desy tam poseret prijateliu rodyny, żeby ste dajak no po prostu popraznowali to, że je wasze świato chneska. A teper to popraznujmy kus muzyki. Pójdę po estońskie, taka spokojna, krasna ballada. To będzie kooperacja dwóch artystów, dokładnie solisty i ansamblu Silver Sepp i ansambl Carly Strings. Posłuchamy śpiewankę Miss Mejega On. Pak puszczu wam dasz to już żywocho. Po spokojnej baladi posłuchamy szkockoho folka, to bude ansambl Talisk i instrumentalny utwir Pidnacho łowką Storm.

0: Dobry den. Herbut Małgorzata, pszczółem Kiwskoho, Przemkowi od 2000 roku.
1: Dobry den. Co tam czuję was? Ja was czuję w ogóle i cały czas powiem wam, że naprawdę fajny ma te audycji, fajny ma te muzyku, ale jako człowiek Nadii, Ihor, was słucham. Duże zdrowia wam życzę.

Skończyła się muzyczna przerwa. Słuchaliście dwie śpiewanki. Dokładniej to był instrumentalny utwór przed chwilką, a raczej to była śpiewanka ze słowami. To przed chwilką to był ensemble Talisk i utwór pod nazwą Storm. To był premier szkockiego folku. A raczej słuchaliśmy estońskiej ballady. To była kooperacja solisty Silvera Seppa i ensemblu Carly Strings, a śpiewanka mała na hołowok Miss Mejega On. A teper proszę kraśnij na małą lekcję pro dalszą zakutynu świta, pro dalszą derżawu. Heska i hame na bliski schit, de nachodyć się weloch interesujących derżaw. No o pro bliski schit to my czujemy w poślidnych misiaciach w ciłkom inczym konteksti, ale ja do tej temy nie budu i ty, budu za to, budu i ty, do toho, żebyśmy prezryli się geografii ciekawym faktom związanym z derżawą, jaką jest Katar. Katar to je bars mała derżawa, która zanymat pouostrił wrizajuczy się w chubynu perskoj zatoky. Jest to jedna z najbohatszych derżaw na zemle, de zawdziak eksploatacji pidmerskich dżereł zemlanoho gazu. Właśnie pereszło to ta derżawa bars skoru transformacją z derżawy, która żyła z poławiania pereł w taką zahalną, globalną, finansową no derżawu. Zatem chneska kust znate się może bilsze pro geograficzne ciekawe fakty związane z tą derżawą, no ale tiż oczywidno nie budujmy jaty takich osnownych faktów, bo Katar jak każda derżawa ma je swoju stoleciu i stolecią Kataru jest Doha. Jest ich tam w tej derżawie jeden urjadowy język i jest to arabski. Walutą w Katarii jest rial katarski. To ta derżawa ma niewielką powierzchnię 11 586 kwadratnych kilometrów i na tej niewielkiej powierzchni żyje prawie 3 miliony ludy. Zatem hustota zaselenia jest dość wielka, wysoka. No ale na tej powierzchni, na tym półostrowi jest praktycznie lem pustynia. Na terenie Kataru nie płynie ani jedna taka stała rika. Zatem, no, z słodku wodu to berut tam w 99% z wielkich instalacji odsalania merskoj wody w technologiach MSF i RO. No i na to tej pustyni też najwielkich hir. Je to praktycznie płaska kraina, najwyższą chorą, ale to takim nie chorą, a możemy powiesty da jaką łerszyną, ledwo taką wyriżniającą się w terenie, jest Kurajn Abu al-Baul. Ma je wysotu lem 103 metry nad morą, nachodzić się na południe derżawy i wyriżniać się właśnie takim łachidnym kształtom. I je to chora, która jest zbudowana z wapniakiu. No i to jest sama pustynia praktycznie, bliższy z terenu Kataru, ale na to tej terenie, na to tej pustyni są te duny, są te jakieś zatoki też, są też ostrowy i właśnie kus proto to ja wam bliższe powiem, ale po krótki pererwi. Posłuchamy teper ensemblu z Latwii Tautumeitas. To bude śpiewanka Gan Gan, a pak puszczu wam muzyku z Czech. To bude Tomasz Koćko i orkiestra i dokładnie to bude utwór pidna hołowką Kebych Byla Jahodu.

To był Tomasz Koćko i orkiestra Słuchalezmę czeską i muzykę. To był utwór Pidna Hołowką Kebych Byla Jahodu, a rańsze pustyłem wam latyszską muzyku. To był ensemble Tautumeitas i śpiwanka Pidna Hołowką Gan Gan. Ale my już leszamy i Czechy, i Latwiu, i wertamy jeszcze na paroch minut do Kataru, do tej arabskiej niewielkiej derżawi na półostrowi wryzającym się w Persku Zatoku. No i na to ty niewielki powierzchny, no praktycznie je lem sama pustynia. Ale no od, na południe od stolicy, od Dochy, nachodziat się śpiwajuczy diuny. To są bardzo ciekawe miścia. To są diuny, które emitują nyski, wibrujący zwłok, który no, może być hołosny aż do paroch desiat decybeli. I to wszystko dzieje się jako skutek tarcia suwających się zaren suchoho pisku. No za tym właśnie, tak jak pisok po prostu sunę w nys, w dolinu, no to może takie zerno jednoho pisku druhe robity niewielki zwłok, a kiedy mamy ciu taku wielku dziunu, no to może byty tot zwłok dost hołosnym. Zatem śpiwajuczy diuny sód taką geograficzną, przyrodniczą atrakcją Kataru. Atrakcją też je rezerwat przyrody Khor al-Adait. Je to wyniatkowa merska zatoka, która wryza się w głęboko w serce pustyni. Nachodzi się to ta zatoka na południe derżawy. Tam właśnie ona na paroch desiat kilometrów tak idę barst tak neprostą drogą, ale zakutamy wryza się w chłubynu zemle, terenu. No i tam są wielkie piskowe diuny, które bardzo ostro wpadają bezpośrednio do wid oceanu, do wid tej zatoki. Landschafty są wyjątkowe, są cudowne i jest to też bardzo ciekawa taka destynacja na podróż. No ale kojarzymy też tot bryski skit, nelem Katar, ale i też Zjedynione Emiraty, jak Dubaj, Abu Zabi, że tam też budują, dbają nelem o to te pustynne landschafty i wyjątkowe przyrodnicze atrakcje, ale też no, budują nowe riczy, nowe ostrowy na premier. I Doha też może pochwalić się sztucznym ostrowom, nazywać się Perła Kataru. Ma je to ostrzył powierzchnią 4 kwadratne kilometry i jest pierwszą obszyrą w derżawi, gdzie osoby z zachranicy mogą kupować sobie chyży na własność dla siebie. No, rańsze tak nie było lekko właśnie, żeby zaselity się, żeby zamieszkaty w Katarii, ale teper właśnie na perli Katari, na to tym sztucznym ostrowi, je to możliwe. No ale wernijmy jeszcze na moment do jakich może tradycji Kataru, bo to najelem derżawa, która żyje z eksploatacji ropy naftowej, zemlanoho gazu, ma je też kus takiej starej kultury i to nie idę pro to poławiania pereł w perskiej zatoci, ale też idę pro sokolnictwo. Je to nacjonalny sport w Katarii, który jest wpisany na listu spadkowiny UNESCO. W stolicy Kataru dije wyspecjalizowany szpital dla sokoliu. No, de tam liczat dbają o tysiaczy ptachiu sztoroka. Zatem sokolnictwo, no nie kojarzymy to z Katarą, ale wskazuje się, że jest to bardzo ważna część tamtej kultury, tamtej historii. No i to tiłko pro Katar, a teper proszę kraśni na korotku muzyczną pererwu posłuchamy muzyku, a jeszcze raz dasz to może Szczech posłuchamy, to będzie Wesna i Ego, kooperacja dwóch ansambli od naszych susidiów, śpiwanka maje na hołowok Morawo.

To była Vesna i Ego, kooperacja dwóch ansambli z Czech. Słuchaliśmy śpiwankę Pidna Hołowką Morawo. Był to taki primir Misza Noho muzycznego stylu, bo Ego jest raperom z Czech. Vesna to jest taki dziewczaczej ansambl, który produkuje pop folkową muzyku właśnie w klimacie czeskoho folkloru. No i to było tak, dumam, że ciekawe dla was właśnie, że chneska to ta folkowa, etniczna muzyka nie jest prezentowana ale w tradycyjnej formie, ale też kusok z niej jest berut ensemble i wykorzystują na potrzeby do jakiejś współczesnej muzyki taka, która zainteresuje wszystkich albo bilszyst słuchaczy, tak, żeby właśnie, no, to są takie piłseretki, możemy powisty, zawdziaki którym jest promowana miejscowa etniczna, narodna kultura. Drodzy słuchacze, my mamy, no tak, jeszcze początek żołtnia, ale choczu was już poprosyty kraśni, żebyście czuwali, żebyście ждали już neodoucha, budut zaczynaty się nowe odtynki obzeracza przyrody. Dokładnie to pitkinec żołtnia. Bude informacja proto to na portale LMFM, no i premierowe odtynki budut już neodoucha o w piatniciu o 13 chodyni i te budą emitowane. Budą też powtórzenia w każdą sobotę rano i jeszcze noczą z witorka na

Cały możemy wydyty w terenie w Karpatach, na Łękowyni, ale i tiż na Czurzyni, bo sód ciłkom inczy geologiczne obstawyny geologiczne jednostkę na Czurzyni, a ciłkom inczy w Karpatach. No i budy bilsze właśnie takich besit, kurs teoretycznych, ale pak już jak to od osnowny kurs perejdemy, no to budę możliwość właśnie wam na kurs wyższym już rifny objaśniać tajnek tej nauki. A teper to choću jeszcze wam objaśnić, ale jaka bude śpiwanka. Posłuchamy Wiadaca ansambl z Mołdawii, to bude śpiwanka pidna hołowką paparuda.

0: Wertam do Was, drodzy słuchacze. Trwać jeszcze przez chwilkę program Treświty. Besiduje Wam Jakub Zygmunt. Przed chwilą była muzyczna przerwa. Słuchaliśmy ansamblu Via Daca z Mołdawii. To była śpiewanka Paparuda. I już pomale przychodzi tot moment, żeby popraszczać się z wami. Chneska piatnycia za tym, żelam wam przyjemnej reszty weczera i przyjemnego weekendu. Kto nie będzie pracować, to żelam przyjemnego właśnie relaksu i żebyście schosnowali tot swobodny czas, tak jak lemy same hoczete, żebyste mali znowu sył od ponedilka wertaty do roboty. A kole w sobotu albo w nedilu budete praciłaty, to żelam wam, żeby to ta robota nie była ciężką. No i to tylko za tym odmenę. My czujemy się w następną seredu o 5 dny, weczerom po nowynach o 20 chodyni i budut trzy świty. Zo mną, jak w sen, już od pilsze jak 6 roku. Zatim trzymajcie się, ostańcie zdrowy, dobranicz i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy. Trzy świty, weczerą.
2: Jeden,
3: dwa,
0: trzy.
3: Na trzy hałosy
2: w radiu
0: LMFM.
3: Trzy świty.
2: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drogi słuchacze. Łemkiwskiego Radia LEM FM besiduje wam Jakub Zygmunt i znate już jaką audycję teper zaczaliśmy. Obzeracz przyrody. Przez najbliższe pół godziny budu z wami na anteni i wozmu was na małą wandriłku przez Kampinoski Nacjonalny Park. W obzeraczu przyrody teper jesmy w takiej serii 20 odcinków, które besidują pro właśnie nacjonalne parki w Polsce. Byliśmy już w dost wieloch parkach, ale w Kampinosi pod Warszawą i Szczyni. Zatem dneska pojechamy do centralnej Polski. Kampinoski Nacjonalny Park nie młody, bo był zaklekany już w 1959 roku. Chneska nachodzi się oczywidno w mazowieckim województwie. Obnemat win tereny Kampinoskoj Puszczy w pradolinii Wisły w zachodniej części warszawskiej kotliny. W puszczy, która jest taką, no, już ostanką, możemy powiedzieć, po dawniejszej mazowieckiej puszczy, zaczęło się wyrubowania lisiu i tworzenia takich polan, tworzenia obszar pod uprawu zemle, pod uprawu gruntu, budowu seł. To wszystko już działo się w 17. stoliciu. To gdy też to te seła bars zbliżały swoją powierzchnię, też powierzchnia rolnych upraw zbliżała się. No i to już przyniosło taką zachorozę w 20. stoliciu, że to ta puszcza może zniknuty. No i właśnie w 20. stoliciu przyszła zmina. Mamy teper Nacjonalny Park, no a od kincia 70. roku zemla jest kupowana Nacjonalnym Parkom i ta powierzchnia parku zbliżać się powierzchnia lisiu i powiedzmy, że zasiach seł jest już ochraniczony. No ale żeby odtworzyć ten stary lis, który był setkę roku temu, to potrzebujemy 150 roku. Dopiero po takim periodzie będziemy mieć bars krasny lis, w którym przede wszystkim przeważnie będą rosnuty duby i chrabi. Powierzchnia Kampinoskoho Nacjonalnego Parku Chneska to jest 385 kwadratnych kilometrów. To tylko słowom wstupu, bo jeszcze pro to te lisy i pro różne rody lisiu jak sód na obszarze Kampinoskoho Nacjonalnego Parku ja wam jeszcze powiem. Ale poglasz to, muzyczna przerwa, a wertam do was o paroch minut.

skończyła się muzyczna perwa i uertamy do Campinoscojo Nacjonalnego Parku. Chneska w obzeraczu przyrody wandrujemy sobie przez wyliku Campinosku Puszczu niedaleko od Warszawy. I to ta puszcza, no oczywidno to je krasa, ale ona nachodzi się na bardzo interesującym gruncie, bo na dunach. I to te duny to wozniknęły w takiej pradolinie Wisły. I to wszystko ma związek z ledownikową epochą. Tiż okrem to tych dun na obszarze parku mamy bachnysty grunty, które tiż należą do bardzo charakterystycznych elementów miejscowego landschaftu. Duny Campinoscojo Parku są najlepsze zachowanym kompleksem srit zemlanych dun w Europie. No i właśnie mamy bardzo czasem kontrastowy środowiska w Campinosi i one też pomagają tomu, że tot nacjonalny park może pochwalić się różnorodnością świta roślin i zwierząt. Bo na bachnach, na bołotach rosną rośliny takie typowe dla łuk, rosną też takie bachnyste lisy, rosną no, mchy i takie rośliny, które lubią bardzo mokre podłoże, bardzo mokry grunt. Też jest dość wiele takich lisiów, w których rosną wilcha czorna. To te lisy nazywamy wilszyną. Tiż wilszyny jest wielo w Campinosi, jak i tiż takich lisiu, że występują nad rikami, potokami blisko wody, że może zalewaty i nanosyty muł. No i bardzo ciekawą rzeczą też jest taka dendrologiczna no, ciekawostka tak naprawdę, że w Campinosi, bo tak też besidujemy pro Campinosku Puszczu, rosnę bereza temna, bereza czorna. Jest to taka bereza, której skóra jest pozbawlena, nie maje biłoho barwnyka, no i za to właśnie to ta bereza nie jest taka biła, jak możemy kojaryty, ale właśnie czorna. No i jak mudry chłowy porachowali, to bardzo wiele gatunków roślin i zwierząt żyje na terenie Campinoscojo Nacjonalnego Parku, bo no jest tak szacują doślidaczy, że w Campinosi może żyć 50% gatunków polskiej fauny, znaczy prawie 16,5 tysiąca gatunków zwierząt. Pokaż to potwierdzone było życia występowania 5,5 tysiąca gatunków, no i to wskazuje na to, że jeszcze mało znamy, nie wszystko pro campinoską faunę, pro campinoski świt zwierząt. No, zatem jest to bardzo bohate środowisko, bardzo ryżne, bardzo no, takie ciekawe, też pełne lisiu i to też ryżnych rodziu. No i też jest pełne turystycznych szlakiów, je de tam wandruwaty. No i właśnie kus już prototy szlaky, to ja wam powiem po krótkiej perwi.

słuchacie Obzeracza Przyrody. I proszę was kraśni teper na wandriłku przez Kampinoski Nacjonalny Park. Park, jaki mały i nyje, nachodzi się niedaleko Warszawy i jest tam bardzo wiele turystycznych szlaków do wyboru. To te szlaki znakowane są i pozwalają na eksplorację najkraśniejszych fragmentów Kampinoskiej Puszczy. Dokładnie mamy około 360 km znakowanych piszych turystycznych szlaków. No, one też biorą układ do tych szlaków, biorą uwachu układ Kampinoskiej Puszczy. Tak równoleżny kowo, smotrejuczy na mapu, to po prostu horyzontalni, idą hołowne szlaky na premier Czerwonej, który wede od Dziekanowa Liśnocho do Brochowa i łuczy najbardziej atrakcyjny miścia parku, wkazujący prynachozi wszystkie rody i wszystkie typy landschaftu. Na północnym i południowym pasi dune idę syny i zeleny szlak. No i w zahali to te wszystkie trzy szlaky, czerwony, syny i zeleny, uczat przystanki miasteckich autobusów na hranicach Warszawy z trzema sełami, z trzema miściami w zachodniej części regionu, gdzie nachodzą się bardzo ważne architektoniczne zabytki. Besida pro Brochów, pro Kampinos i pro Żelazową Wolu. Szlaky dla piszych w Kampinoskim Nacjonalnym Parku, podobno jak na terenie Ciłej Polszczy, są malowane farbą, znaki mają kształt prostokuta i prostokutnika, i który składa się z trzech pasiu, z których dwa zewnętrzni są wse białe, a średni, to centralny, wyznaczający kolor szlaku, maje kolor czerwonej, synej, zelenej, czarnej albo żółtej. No i też do tyma szlakami możemy dojść do takiej atrakcji jak Dub Kobędzy. Bardzo netypowa nazwa. Kobędza. Kto to był? Co to było? No właśnie, ja wam wszystko wyjaśnię, ale to po krótkiej przerwie.

Wandrujemy sobie dalsze po Kampinoskim Nacjonalnym Parku. Trwat program Obzeracz Przyrody. Besiduje Jakub Zygmunt. Drochy słuchaczy. No właśnie, już dost velostecha doznale do tej pory pro Kampinos. Znate już kus pro hołowny turystyczny szlak. Znate kus już pro naturu, pro przyrodu toho parku. No ale jeszcze chcę wam pro jedną rzecz powiedzieć. Która też jest interesującą atrakcją Kampinoskiego Nacjonalnego Parku, a jest to dub kobędzy. Dub, właśnie takie drewo, które rosnę na hranyci pasa dun i pasa bachnystych gruntiu. Dub kobędzy jest najbilszym dubom z gatunku Quercus robur w Kampinoskim Nacjonalnym Parku. Maje win 27 metrów wysoty, a joho obsiach na wysoty 1,30 m to je aż 590 cm. Zatem no to obsiach jest wielki. Na podstawie też dośliczania takich przyrostów sztoroka z takiego powiedzmy obrazu toho drewa, pracowniki Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ocenili, że tot dub maje bliższe jak 300 roku. Drewo na pewno pamięta takie czasy, kiedy to Kampinoska Puszcza należała jeszcze do Korola. Duny były zalesene sosnami przede wszystkim, które były tak wielkie, że były wyrubywane na potrzeby budowania korabliu. Tyż w tamtych czasach bachnyste tereny były tak wielkie, że no, trudno było jeszcze budować te jak melioracyjne kanały, jak w późniejszych już stoliciach woznyknęły. No i to dub kobędzy i razem z dwoma inczyma dubamy rosnut przy takim żółtym szlaku, który idę po dawnym teorii liśnej żeliznyci. To ta żeliznycia to nazywa się, nie to ta żeliznycia, ale to ta grupa trzech drew, to nazywają się Jagiellonami, bo jest taka legenda, że one może być ku starszyma i niewykluczone, możliwe, że pod jednym z tych dubiów, może pod dubą kobędzy, odpoczywał Władysław Jagiełło w dorozi pod Grunwald. A dub maje nazwę dub kobędzy, to na cześć i pamiat profesora Romana Kobędzy, który w mer w 1955 roku był bardzo ważnym botanikiem, dendrologiem i który pracował na rzecz woznykania, zaklikania Kampinoskiego Nacjonalnego Parku. Zatem jest to taka nazwa od nazwiska Romana, profesora Romana Kobędzy. No i oczywidno jeszcze pro Kampinoski Nacjonalny Park możemy besiduwać bilsze, bo no, to tych szlaków jest wiele, to tych atrakcji w przyrodzie jest bars też wiele, wielkie czysło. No ale czasu tylko nie mamy. Lem to była taka inspiracja, możemy powiedzieć, że degustacja toho, co oferuje Kampinoski Nacjonalny Park. Mam nadzieję, że bilsze to po prostu budete eksplorować samemu na żywo pod Warszawą w toti kraśni Kampinoskiej Puszczy. A teper to już wszystko, co na chneska dla was jem prerychtuwał. Dziękuję wam serdecznie za prysutnist, zaohaczam słuchaty dalszych odtynkił Obzeracza Przyrody. Żelam wam przyjemnej reszty dnia, trymajte się, ostante zdrowy i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

Jawożno. Na kiściu narodu moho, na plodotwornym fosfori, wyrys lis berezowy. Konary kwitniom zelene, proreczte słowo. Szumom bez witru promowte, tyszynom bez szumu, słowom bez słowa powiczte, jak tu było? Adże z tej ziemi rosnete, z toho fosforu, i znate tajnu na jedną, co neznaniom bolit. Czy to zaprawdę tak było, że aż i tu nie klaczali, żeby i my, ich synowe, w nedrach matery iście, na zachodnim pisku klaczaty nie znali? Berezy od wstydu biły, szumu mołczania. Molu się do was, nie za was, chwilą doznania. Nie noszę żalu w sobie już do nikogo, adże nikogo nad nami, okrem Boga. Na slezach narodu mogo, na płodotworni soli, wyrys lis sosnowy. Oj, sosny, sosny, takie ste wyrosły na soli narodu mogo.

tygodnia portalu LMFM. Hmer Iwan Gojdycz, wyznacznej pamiatkar, badatel i pedagog. Autor wisty Lidyja Budajowa. Przed paru dniami przyszła do nas smutna wist. A Bratysławii Hmer 27 septembra 2026 roku uwici 78 roku Iwan Gojdycz, wyznaczny architekt, pamiatkar, badatel i pedagog rusyńskiego pochodzenia. Narodził się Iwan Gojdycz 1 aprila 1948 roku w Humennim. Błażenny episkop Paweł Petro Gojdycz był bratem Jehodida Sztefana, który był tak samo wyznacznym grekokatolickim świadczennikom. Do Koszyc, gdzie się młoda rodyna Jezdidą pereselyła, chodził do nich na nawściwy i władyka Gojdycz. Uperęci jego sestry w tych ciężkich czasach po II światowej wojnie były skrywane przedmety, które były powiązane z funkcją episkopa. No, sztatna bezpeka ich i tak naszła i skonfiskowała. Kiedy miał Iwan Gojdycz 3 roky, władyka Gojdycz już był uwiazniony w Iławi, gdzie ho Iwanowe rodyczy chodyli na wściwlaty. W dzieciństwie Iwan Gojdycz inszak jak po rusyńsku, ani nie besiduł. Po słowacku się nauczył aż na osnowni szkoli. Od drugiego rocznika miał na wyświadczeniu świadectwo ze szkoły napisane, że narodnostną je na miasto Rusyna już Ukrainec, co tak groziło jego matir, że mu radsze dawała zapisować słowacką narodność. Po akcji Pewroci 1950, kiedy doszło do likwidacji grekokatolickiej cerkwi w Tołdyszni Czechosłowakii, była młoda rodyna wyselena do Krasnoj nad Hornadą, niedaleko Koszyc, gdzie żyli mimo rusyńskiego i grekokatolickiego otoczeniu. Otec musiał i te roboty do bani w Rudnianach, matir jak uczytelka nie mogła uczyć. No wdiaka ich nasylnemu weseliniu do kasztela, w którym była i osnowna szkoła, zdobył Iwan Gojdycz odnoszenia ku historycznej architektury i pamiatkam. Późniejsze, podczas pamiatkowego badania, zistyło się, że ich weselili do miejscowości, która była kapliczką i z renesancznym sztukatrkowym okraszeniem. Po tym, co się uwolnili obstałyny, jego otec począł robić w żelizarniach w Koszyciach. Jego matka już mogła począć robić cholem jak robitniczka. Żelizarni im przydzielili kwartel w Koszyciach, gdzie Iwan zaczął studiować na 11 roczni szkoli. Po tym się zaczął jego żywot formułatek w Bratysławii, gdzie w roku 1983 uśpiszno dostudował architekturę i specjalizacją historyczna architektura na stawebni Fakulty Słowackiej Wysokiej Szkoły Technicznej. Po wysokoszkolskich studiach począł robić w Słowackim Instytucie Pamiatkowej Starostliwości i Ochrany Przyrody, który się nachodził w prostorach Bratysławskiego Zamku. Był i weduczym wyroby sztatnych restauratorskich atelierów. W rokach 1990-94 i 1996-98 był u funkcji dyrektora Słowackiego Pamiatkowego Instytutu. W rokach 2002-2010 był Iwan Gojdycz weduczym Katedry Historii i Teorii Umenia na Filozoficznej Fakulty Tyrnawskiej Uniwersytety. Kurto był i prodekanom Filozoficznej Fakulty Tyrnawskiej Uniwersytety. Wychował tak ciły szor pamiatkariów i realizatoriów architekto-historycznych badań. Sam był aktywnym badatelem narodnych kulturnych pamiatok. Zanymał się pamiatkami z doby średniowieku aż po połowę XX stulecia. Żył w dobie, kiedy było jedną z zadacz pamiatkariów badaty i wyhołoszowate pamiatkowe rezerwacje i zony i tak badał historyczne jadra Priaszowa, Bańskoj Szczownyci, Spiszskoj Kapituły, Świętego Jura, Popradu i Żeliny. Osobno prosadował, żeby Koszyci były wyhołoszone za największą pamiatkową rezerwację na Słowakii. Uratował wece derywanych cerkwej, o których napisał staty i publikacje. W roku 2008, jak член rodyny perewziął izraelską dyrżawną nagrodę Sprawiedliwej Między Narodami od posła Izraela na Słowakii, która była udzielona in memoriam episkopowy Pawłowy Petrowy Gojdyczowy. W 2018 roku, kiedy osławował 70. jubilej żywota, zdobył ocienienia Pamiatkowego Uriadu Słowackiej Republiki Premium Elżbety Hinterowej-Majerowej, jaka się udzieluje osobom za długoroczny wkład i ochronę Pamiatkowego Fondu, a tak samo i dziakowną gramotę dekana Filozoficznej Fakulty Tyrnawskiej Uniwersytety. Do poślednich chwil żywota zanymał się pamiatkowym badaniom. Umarł doma, dumajuczy na dalsze badania. Pochoronne obriady odbudą się w grekokatolickim katedralnym soborze Wozdwyżenia Czesnego Kresta w Bratysławii niedzielę 4 oktobra. Wiczna jemu pamiat. W Użhorodzie przypomnieli sobie rocznicę narodzenia Józefa Bokszaja. Autor wisty Petro Medwid. 2 oktobra 2026 roku minęło toczno 135 roków od narodzenia Józefa Bokszaja, malaria pedagoga, jednego z osnowateli rusyńskiej podkarpackiej malarskiej szkoły.
Jak informował zakarpacki obłastny chudożny muzej imienia Józefa Bokszaja w Użhorodzie i stoi na chody w tot den, przypomnęły sobie toho koryfeja podkarpackiego umenia i odkryli wystawę jego tworzył. Naperet odbyło się położenie kwitok na hrobie chudożnika, pak była w prostorach muzeja odkryta wystawa, która opowiada o osnownych etapach twórczości Józefa Bokszaja. Wielka część tworzył, które są wystawione, je na sakralną temu. W ramkach świadkowania rzeczniczy narodzenia preoświaszczonej władyka Teodor Macapuła, prawlaczy episkopu mukaczowskiej i hrekokatolickiej eparchii, odsłużył archierejską służbę. Na niej brał uczas i preoświaszczonej władyka Awel Soczka, nierzetchacki jeparcha, i jego sekretar otec Tibor Sikora. Dalsze przedstojatel hrekokatolickiego liceju w Berechowi, otec Isztwan Maroszy, jak i generalny konsul Słowackiej Republiki w Użhorodzie, Henryk Sasaj. Jak informował muzej, i z materiałami ekspozycji i etapami twórczej płyty Józefa Bokszaja prysutnych poznakomyła zastupnicia dyrektora i z naukowej roboty Ludmyła Biksej. Na świątecznym odkryciu wystawy wystupali i dalsze cienne hości, na przykład pierwszy zastupnik głowy Zakarpackiej Obłasnej Rady Andrzej Szaketa, czy rektor Zakarpackiej Akademii Umeń Michajlo Prymycz. Wystawu poświęconą rocznicy narodzenia Józefa Bokszaja będzie można w prostorach muzea widzieć do 5 oktobra. Józef Bokszaj, jaki żył w rokach 1891-1985, był rodakom z Kobyleckiej Polany. Był absolwentem gimnazjum Mukaczowi i Budapeszckiej Akademii Umeń. Od 1919 roku aktywno zauczył się do kulturnego dziania na Podkarpaciu. W 1927 roku osnował z Adalbertem Erdelią publiczną szkołę malowania, która wychowała mnóstwo umelciów podkarpackiej malarskiej szkoły. Po 1945 roku, kiedy Podkarpacia anektowała Moskwa, dokazał sobie zachobyty swoją autonomię chudożnika. Stał i członem korespondentem Akademii Umeń SSSR. Amer w Użhorodzie, gdzie dnes istnieje muzej, który nese jego imię. Poniedziałek, 5 grudnia, oktobra 2026 roku. W Debrecenie poświatyli zrekonstruowany katedralny sobor, autor wisty Petro Medwid. W torzestwennej atmosferii w sobotu 3 oktobra 2026 roku odbyło się poświaczenie hrekokatolickiego katedralnego soboru pokrowy Preświatej Bohorodyci w Debrecenie, który jest metropolitną katedrą. Katedralny sobor Hajdudorokskiej archieparchii przeszedł wielką rekonstrukcję, która poczęła jeszcze w 2023 roku. Roboty prochodzili jak w interierii chramu, tak i w eksterierii. Hołownym służytelom patriarcha. Hołownym służytelom na tym wyznacznym torżestwie był bożeniszy Józef Apsi, melkicki hrekokatolicki patriarcha Antiochii i Ciłochowostoku, Aleksandrii i Jerusalema. W jednej z nim służyli i dalsze episkopy. I z domaszniej episkopii brali uczas wszystkie triomy hołowa hrekokatolickiej metropolitnej cerkwy w Madziarsku wysokoproświaszczonej władyka Filip Kocisz, archiepiskop metropolita hajdudorokski, dalsze miszkolski jeparcha Kir Anatas Oros, jak i nierytchacki jeparcha Kir Awel Soczka. Uczast brali hołowno episkopy rusyńskiej cerkownej tradycji i z Słowakii byli uczastny wysokoproświaszczonej władyka Jona Maksym, priaszywski archiepiskop metropolita i hołowa hrekokatolickiej cerkwy na Słowakii, wysokoproświaszczony archiepiskop Kiry Wasyl, koszycki jeparcha i Kir Milan Lach, bratysławski jeparcha. Na sobotnim torżestwie wziął uczast i wysokoproświaszczony władyka William Skurła, pittsburski archiepiskop metropolita, proświaszczony władyka Teodor Macapuła, mukaczowski jeparcha, Kir Wasyle Bizou, maramureszki jeparcha z Rumunii, proświaszczony władyka Kenneth Nowakiewski, prawlaczy episkop londońskiej eparchii Preświatej Rodyny Ukraińskiej Hrekokatolickiej Cerkwy i jednoczesno apostolski wizytator proukraińców Irlandii i Severnej Irlandii, jak i archiepiskop Giorgio Demetrio Gallaro, bywszej sekretar dikasterii prowostoczny cerkwy Rzymi, ale i dalsze episkopy jak hrekokatolickie, tak i rymokatolickie. Propowit podczas torżestwennej archierejskiej liturgii trzymał miszkolski jeparcha Kir Anatas Oros. Na kińciu przychoworył się uczestnym i wysokoproświaszczony władyka Filip Kocisz, ohołoła hrekokatolickiej cerkwy w Madziarsku. Katedrała majowece jak 100 roku. Debrecyński katedralny sobor był zbudowany w neowizantyjskim sztyli podle projektu Janosza Bobuly Młodszego. Chram 22 maja 1910 roku poświatył władyka Julii Fiercak, w tołdyszni mukaczowski jeparcha. Wyznacznym momentem był 2015 rok, kiedy Debrecyn stał centrum archieparchii i centrum metropolii, czym chram stał katedralnym soborem hajdudorokskiej archieparchii. Chram, który ma wece jak 100 roku, przeszedł kompletną rekonstrukcją. Ciłkowa inwestycja przedstawuje 2,5 miliarda forintiów, przybliżno 6,89 miliona euro.
Madiarska dżawa dała na rekonstrukcję 2 miliardy forintiu, resztu zabezpieczyła hajdurokska archieparchia i z własnych dżereł, a pożertwowań od wirujuczych. Obnowa nie znaczyła lem techniczną rekonstrukcję. Liturgiczne prostory distale nową podobu, wyniknął nowej rozpis na ścinach, której odpowiada bizantyjskiej tradycji. No fachowci jednoczasno zrekonstruowali i zachowali czasy pierwotnego rozpisu i z periodu budowania chramu. Witorok, 6 żółtnia oktobra 2026 roku. W Habuli mają nową stężku nazwaną Kraj Rusyniu i Andy Warhola. Autor wisty Petro Medwid. Krajska organizacja turystycznego ruchu Preszow Region rozszerzyła turystyczne atrakcje Preszowskiego kraju o nową zabawną nauczną stężku pod nazwą Kraj Rusyniu i Andy Warhola, która przybyła w celi Habura Medżlebirskiego okresu. Jak agenturu TSR informowała Barbara Czechowa i z Krajskiej Organizacji Turystycznego Ruchu Preszow Region, przybliżno 2-kilometrowa lekcza trasa kapcza do rusyńską kulturu, historię, przyrodu Nyskich Beskidiów i zapowiedź świtowego umelcia Andy Warhola. Stężka jest koncipowana pro rodyny z dytmy, ale i dalszych nawszczywników regionu. Trasa wede od derewianego chramu w Haburi, który jest toczną repliką chramu, który tam koleś stojał, i priamuje na werch Klymił, który jest na granicy Habury i Mykowoj, gdzie narodzili się rodzice Andy Warhola. Stężka interaktywną formą przybliżuje historię Rusyniu, migrację warholowych do Ameryki czy historię zdobywania ropy w regionie. Turysty mają ku dyspozycji edukatywne elementy, mogąc spróbować dotykowe reliefy, tablu i z buddyską, która imituje pójść do Ameryki, czy mechanizmy, jakie przybliżują przyrodne procesy i zdobywania ropy minułosty. Interesnością je i edukatywne pekseso, które kapczat motywy pop-artu i z symbolami rusyńskiego regionu. Cytuania. Z nowo odkrytej muzei modernego umania Andy Warhola w Medjilabirciach je wyznacznym impulsom pro turystyczny ruch w tej części kraju. Stężka w Habury na jego ponuku przyrodno nadwiązuje i nadaje naszczywnikom dalszą przyczynę ity i z Medjilaborec i do okolici. Naszym celom je, żeby nawściwa muzeja nie była jedyną stacją, ale motywowała ludzi spoznać jej dalsze miejsca i perebyty w regionie wece czasu, powił Martin Janoszko, dyrektor Krajskiej Organizacji Turystycznego Ruchu Preszow Region. W Habury, jak było wspomnianuto, jej toczna replika derewianego chramu Świętego Mykołaja Cudotwórcy, czy wece jak 5-metrowy pamiętnik kniazia Labircia. No region toho mają wece, co może turysty posmotrzyć. Interesnym je i starodawny monaster Soszestwia Świętego Ducha w Krasnobrodzie, czy cinter rusyńskich osobności w Czertyżnym. Zastawity się może i w seli Hawaj, gdzie Krajska Organizacja Turystycznego Ruchu Region Preszow wytworzyła punkt fotografowania, w ramach którego jest nainstalowana replika tworu Warhola pod nazwą Baked Hawaj. Cytuję. Cilom Krajskiej Organizacji Turystycznego Ruchu Preszow Region je posrednictwom podobnych projektów kapczate okremy turystyczne lokality i motywowaty turystów, żeby w regionu przebywali wece czasu, powiła Barbara Czechowa. Czetwer, 8 żółtnia oktobra 2026 roku. Czom ty chmaro zazdrostysz? Dawid Zdobylak o lemkiłskiej pamiaty, sztuci i swojej historii. Autor topisu Klaudia Nowak. Podla mene Dawid Zdobylak to fenomenalny malar i nie je teper na świecie lipczego. Je to moja opinia i absolutno nie trzeba się z nią zhadzaty, ale dumam, że wartat, a aż i zaochaczam jej zweryfikuaty. Najbliższa ku tomu nahoda bude już 9 żółtnia oktobra w Ludźmierzy. O 18 godzinie w Instytucie Niematerialnej Spadkowiny Karpackich Narodów zacznie się wernisaż jego najnowszej wystawy Czom ty chmaro zazdrostysz. To dalsza wystawa, w której Zdobylak sichat do swojej lemkiłskiej historii i jednocześnie prodążenia prezentowanej chłony o siniu Nowym Sanczy wystawy Może się nie wernu. Może się nie wernu. To była pierwsza pełna prezentacja cyklu prac Zdobylaka poświęconych jego lemkiłskim korzeniom. Na to teraz artysta za zwertat do pamiaty, do stomenności i dziedzictwa, ale też do doświadczenia życia pomiędzy miejscem pochodzenia rodyny a miejscem de Viris. To rozdział ma w przypadku Zdobylaka bardzo konkretne dżereło. Jego dzidowe pochodzili z Prechoniny i rozdziela koło Gorlic, odkąd byli wyseleni, więc sam urodził się w 1993 roku na Nyżnym Szlesku. W tekście do wystawy pisze o pamięci miścia, którego sam nie mógł doświadczyć. Lemkołyna dochodziła do niego przez rodzinne opowiadania, język i wspomnienia poprzednich pokoleń. Wyris, jak sam to określa, pomiędzy miściami, językami, tradycjami. Do lemkiłskiej tradycji
Odklikuję już sam na hołołok najnowszej wystawy. Czom tych maro zazdrostysz? To słołasz, to pochodziac stworu Semana Madzelana w tem nuniczku huboczy, jaki znamy tiż w interpretacji ansamblu Lemkowyna z muzyką Jarosława Trochanowskiego. Dla zdobylaka piśnia łuczyt energię z melancholią, a zaperte w niej zwidania do chmary naberać znaczenia, że wychodzić za pierwistny lubowny kontekst. W opisie wystawy chmara staje się zapowiedzią straty, znakom toho, że toto, co bliskie i bezpieczne, może być odebrane. Chby si dieslem FM artysta wskazuje na jeszcze jeden, bardzo bezpośredni sposób, jak czytać te toty słowa. Czom ty chmaro zazdrostysz jest dla mnie osobisto retorycznym zwidaniom, zwernenym do wszystkich tych osób, których tyle by zaperecaty lemkiwskiej okremosty, cytisz wartosty tej kultury. Strytywiem się z tym nie jeden raz, by si duje zdobylak. Neprypadkowo tyż popierednia wystawa otrzymała na hołołok wziatej z lemkiwskiej piśni. Nazwa Morze się na wernu pochodziła z wynowyno czerweneńkie i odnosiła się tak samo do lemkiw, które po wyhnaniu nie wernuli w Karpaty, jak i do niemożności pełnego powrotu do świta sperd weselinia. Dla samego artysty było też refleksją nad asymilacją i tym, co ze spadkobranej kultury może być odzyskane przez dalsze pokolenia. Między oboma wystawami zmieniło się jednak jego dumania o sztuci, co wyrasta z lemkiwskiego doświadczenia. Zdobylak, jak sam besiduje, coraz wyraźniejsze odchody od postarichania jej wykluczni przez kategorię regionalności. Jak przyznaje, zrozumiał, że lemkiwska literatura czy malarstwo morzut, podobnie jak twórczość innych narodów, opowiadate o doświadczeniach i uniwersalnych przekonaniach i nie tratyty przy tym swojego zakorzenienia. Od historii dida do spilnej historii. Dawid Zdobylak skończył Wydział Malarstwa Akademii Krasnych Sztuk imienia Jana Matejki w Krakowie, gdzie w 2023 roku zdobył stopień doktora krasnych sztuk. Lemkiwska tema jednak nie jawiła się w jego malarstwie jak zachory, pereniaty artystyczny program. Jej początkiem była historia jednej bardzo konkretnej osoby, jego dita. Cykl jego portretów stworzył podczas pracy nad doktoratem, co tykał portretu i możliwości peredania w obrazie historii człowieka. Aż od tego momentu zaczęła się droga Zdobylaka do coraz szerszego podnymania tem związanych z kulturą i historią Lemkiw. Najważniejszy z tych prac, jak sam przyznaje, na początku tworzył przede wszystkim dla siebie, jak sposób, żeby przebyty swoją historię. Nie spodziewał się to, że może być odczytany też jako powieść o doświadczeniu innych. Maje to znaczenie też za to, że Lemkiwski z znaczną czas jego życia fungowała przede wszystkim w licznym prostorie. Zdobylak wspomina, że była to dla niego cytowania kultura hołowni chyrzy i cerkły. Jawlała się w języku, rodynnych historiach o weseliniu, w kontaktach z rodnymi i innymi lemkami. Nie była jednak związana z artystyczną czy sospilną dialnistią. Ludzie, seret których wyriz, jak Hwaryt, tak jak i Win, byli prosto lemkami. Aż publiczna prezentacja obrazów kazała, że opowiadana nim rodynna historia nie jest wyklucznie historią jednej rodyny. W portretach dida i innych pracach zaczęli rozpoznawać swoje doświadczenia inne lemki. Cytuania. Wiele osób besidłało mi, że portrety moho dida, a tak samo inne obrazy, opowiadają o nich samych w rywni stupeny, adże to te indywidualne historie są jednak z innymi osobami i rodynami, besiduje artysta. Zainteresowania jego pracami spryczyniło, że dneska Zdobylak besiduje już o swojego roda odpowiedzialności za to, co i w jaki sposób wkazuje. Nie oznacza to jednak, że przyjął rolu twórcy zobowiązanego do reprezentowania ciłej gromady. Podkreślał, że punktem wychodu jest dla niego liczne doświadczenia i wiernist własnym przeświadczeniom. Nelem pamiat i wtrata. Do teperiśnia twórczość Zdobylaka, związana z lemkami, chwaliki miri, wyrasta z pamiaty, wtraty i naślidst wyhnania. Sam artysta nie chce jednak, żeby jak raz toty doświadczenia wyznaczali jedyną możliwą opowieść o lemkach. Cytowania. Oczywiście nie chciałbym zosereżaty się wyklucznie na temi pamiaty czy wtraty, bo lemkiwski jest to nielem toty aspekty, ale też suczasny jest i sztodenne życia, podkreślał. Na ten moment sam wece nachodzi się na etapie wczynia się toho, co w rezultacie historii jego rodyny było wtraczone, albo czego skorsze nie miał możliwości dostatecznie przepracowaty. Proto pamięć i wtrata stali się dla niego pierwszymi i najbardziej emocyjnymi tematami. Równocześnie hladat już języka dla innych doświadczeń. W ostatnim czasie coraz częściej sichat do lemkiwskiej poezji i religijnych motywów. Dumat też o sposobie, jak wkazać współczesną lemkiwską temu, choć jak zaznaczać, dumka lem zaczynać się formułaty.
okremy miejsce biechotworczosty za nemajut krajowydy, nie odnosić się bezpośrednio do świtu weselinia celem kiuskoj historii, ale do dzieciństwa artysty prowedenym na Nyżnym Śleszku, krajowydu, który dla neho je miścią własnych wspomnieniu, choć dla poprzednich pokoleń lemkiu stał się miścią życia czeres prymusowe weselinia. Tak i heł stryczają się dwa prostory prysutne w ciwi twórczosty zdobylaka, miejsce peredanych pamiaty i miejsce perejyte osobisto. Wystałaczom tych maro zazdrostysz wkazuje jeden z etapów toho hladania, czeres jakie perechodyt zdobylak. Jednak, jak sam przyznaje, iszczy nie bude jeho zawerszeniu. Letnicia, 9 żołtnia, oktobra 2026 roku. Hmer Milan Mniechończak, rosyjski biznesmen, filantrop, aktywista. Autor listy Petro Medwid. Chczetwer 8 oktobra 2026 roku u wici 74 roku Hmer w Humennim Milan Mniechończak, rosyjski biznesmen, filantrop, aktywista, bywszy predseda rosyjskiej obrody na Słoweńsku. Narodził się Milan Mniechończak 15 oktobra 1951 roku. Był rodakom z sela Nyżnia Jadłowa, świdnickiego okresu. Średnioszkolską oświtu zdobył na średniej stawebni szkoli w Bardejowi, pak podążował studiować na stawebni fakulty Słowackiej Wysokiej Szkoły Technicznej w Bratysławii, gdy zdobył tytuł inżyniera. U 1986 roku nastąpił do roboty u firmy Hemokstał Humenne. W tej firmie pereszał funkcjami od weduczego stałby aż do weduczego formacji riadżynia wyroby. U 1983 roku na osnowie konkursu był wybrany na robotu czechosłowackiego eksperta w zahraniczu, konkretno w Alżirii, gdzie potem żył de kilka roku. Pak znowu wernął się do Hemokstawu, który się po 1989 roku stał akcjową kompanią. Milan Mniechończak stał akcjonarem Hemokstału i był długorocznym generalnym dyrektorem tej firmy. I z 1989 roku przyszedł i wozrodny ruch Rusynił. Mniechończak należał ku osnowajuczym członom rusyńskiej obrody i był członem jej koordynacznego wyboru. Zanimał się regionalną polityką, jeden czas był posłancią miejskiego zastupitelstwa w Humennim. Tak samo był członem francusko-słowackiej obchodnej komory. Moralno i finansowo podtrzymywał długie roki rosyjski ruch na Słowakii. Wydawania rosyjskiej periodycznej i nieperiodycznej presy sponsorował i pamiętny tabli, który Rusyny instalowali. U 2010 roku był jednym z osnowajuczych członków partii Nasz Kraj, która mała służyty hołowno na to, żeby czerez wolby mogli perejty kandydaty, które by się zanymali rosyjskimi interesami i regionom, gdzie żyją Rusyny. U 2012 roku stał predsedą tej partii. U 2012 roku był jednym z inicjatorów, a osnowajuczych członów okrągłego stołu Rusyniu Słowakii. Jak jeden z osnowateli stojał i koło rosyjskich festiwali u Świdniku czy Humennim. W roku 2014 był zwolony za predsedu rosyjskiej obrody na Słoweńsku. Na Światowym Kongresie Rusyniu u 2015 roku w Rumunii był zwolony za člena Światowej Rady Rusyniu za Słowakiju. Rusyniu zaczął u tym czasie przedstawiać i jak член wyboru pronarodnostny mężczyzny i etnicznej grupy Rady Władzy Słowackiej Republiki pro ludzkie prawa narodnostne mężczyzny i rodową równość. Hoseny 2015 roku i z zdrowotnych przyczyn przedczasno abdykował i z funkcji predsedy rusyńskiej obrody, a tak samo i z funkcji члена wyboru pronarodnostny mężczyzny i etnicznej grupy. Choć się i z publicznego żywota w rosyjskim Rusi stiahnu, wse się o to tu temu interesował, a tak samo dalsze podtrzymywał i finansowo różne inicjatywy. Był i wierującym człowiekiem, prawosławnym chrześcijanom, a sponsorował i mnohe aktywności prawosławnej, ale i grekokatolickiej cerkwy. Lubił swoje rodne seło. Lemperedny ciłym rokom w oktobrze 2025 roku był poświęcony w areali prawosławnego chramu pokrowy Preświatej Bohorodyci w Nyżnij Jadłowi pamiętnik świętego kniazia Rostysława, który podarował rodnemu sełu Milan Mniechończak. Pochowany budę w Nyżnij Jadłowi. Wiczna ja pamięt. Wysłuchali ste dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

dobry den, tu Ihor Herbut, pozdrawiam wszystkich, kotry słuchają teper, LEM FM.

Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki, a bom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki, a bom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali M.
2: Azbuku.
1: A jak auto?
3: B. Jak bukol.
4: V. Jak łatra. H. Jak hora.
3: G. Jak gazda. D. Jak dora.
5: E. Jak ekran. J. Jak jeleń.
0: Z. Jak żeto. Z. Jak zelin.
4: I. Jak igła. I. Czudaczne, bo na I. Sianyczne zacznę.
1: E. Je też zmanierowany. Seryt słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: Cz jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki.
4: Z twardą znaką.

No i teper neznámek skoro pismoty na takú veľkú kilkist komentáriu do predšieho programu. Môže zapru toto páťa z minulého týždňa z poprdního programu. Tým, že v gramatici máme dvi odmíny ruždojúčeho odmínka, to znači z jedno páťa a koho čoho ne je páťata abo páťate. No i za to mi sa to tá druhá forma báže vidieť, za to, že paťata to už je tak už kus zapožičené z druhoj odmín mužských i sredných nazovnekiv. I to už také novýše je. Sa znáte, jak ja ľúblu to tú starovinku takú všetko dávne išťa mi zdáje, že toto koho čoho paťate, divčate, ptašate, ale fajný zvučet. Ale keďže gramatika tak riešila, dúmam, že najbudú obi formy pravilné, lenže by ste znali, že také dvi sú. Ale dobrý, keď sme už porozumovali sobie na slovom páťa, no to jak raz jednym z kľúčiv do jeho historii ukazala sa to tá odmína, nelen droždajúčoho, o ktorým im pred chvíľkom besidoval, ale generálne tak páťa, paťate, koho čoho paťate i v množení v nazývajúčom odmienku paťata, dva paťata. I toto dnešní jadon už v sredini no, nevzdialo tak z prípadku, tak to ostatok bar starého spôsobu tvorenia i odmíny zresztą tiež nás młodych istot. To ešte máme z praslaviańskoho jazyka i dnes vidíme toto všade, jahňa, jahňate, tela, telate, kuria, kuriate, divča, divčate, tak? No i tu paťa chyba się mi zdaje, nie jest jak som tam vňatkom. No i zresztą tu ciła menażeria toho bude kacza, ptasza, husia, koźla, kocia, psia, jahnia, tela, hacza, zahałom žvíria, toto žvíria, tak? No i tiež nazwę ľudy, tiež pri tym stoja dieťa, toto dieťa, toto divča, treba pamätať, že to srední rík, toto otroča, choc už zabité i archaičné slovo ešte malého v koládach o odročaty, o odročatko, toto korín pachola, no, to môže v tot spôsob. No i, aha, to ešte treba povísť, že to len môde istoty, alebo povtority, že ešte zahávom to sú tak málo predmety, alebo menšie od viny, bilších predmetov, tak máme hornec, ale máme hornia. Máme tiež pala, môže ešte bude chvíľka na to, żeby povistiť. Za to besidujúce, tak už sumujúce toto. Z minulého týždňa to tá kategória młodych istot, to nelen młody istoty, one z časom sa stali čímsi širším, ale toto prvísne značenia ešte bardzo dobrý vidno i to spôsob odmín začal kusička tiež chyba, že tým vlastným žiťom, što nelen na primíri páťa, ktoré sme besidovali, že trimaty páťa paťata to nelen młody paťata, ale zahałom svini paťata. Že to už ekvivalent nelen toj młodosti. No, dobrý. Ale tak, najlepšie zrozumíti totu budovu tam, kde koło nazvu małoho žvíriate máme jasnú nazvu dorosłoho. Tak? Máme kačka i kačur. A młode to kacza. I koho czoho kaczate. No je kaczate. Jest kura, kuria, kuriate. Mamy od ptacha. Mamy ptasza i ptaszate. Od kozy, koźla, koźlate, kit. Toto kocia. Pes toto psia. I koho czoho kociate i psiate. No i toto parę są tak przyrodne, no, że dosyć rzadko zastanawiamy się. Nie zastanawiamy się, znaczy zastanawiamy się rzadko nad ich budową, bo ale są cięższe formy i takie podobne. Zresztą szeroko ich nachodzimy w słowiańskich językach, choć nie każdy język, trzeba powiedzieć, zachował ich w tym samym obsiachu, tak? Bo lemkiwskomu na przykład jahnia odpowiada do ukraińskiej jahnia, polskiej jagnię, słowackie jahnia, czeskie jehnie. Tam máme ešte slovenské jagne, serbské jagne. Podobný je pri telate, tak? Podobný je pri
kociaty, tak? To mamy polskie kocię, szczenię, koźle, pisklę, kotry też należy do tej samej gramatycznej historii, ale nie mamy nefsesu, to odpowiednie we wszystkich językach. Korin jest to sam, że to dasz to młode, dasz to mniejsze, jak to nominalne nazwania. No i nefset musi być i te oźwiria, tak? Bo otrok, odrocza wskazuje to sam mechanizm przy nazwie młodego człowieka, tak? Otrok, stare słowiańskie słowo od Nożpowisty, joha etymologia, bo to, kto iszczyny besiduje, albo nie ma prawa besiduaty, różnie to etymologia. Posterihat związany z tą rodziną rzeczy, wyreczy, zresztą i z prorokom, i z wyrokom, o którym zmy kolisy w programie besiduwali. No iż to iszcze. Podobnie jest ze starym Pachola. Tu jakosy ciężko rekonstruowaty z samego takiego okremoha, pachowa, żeby słowo pojasnić, tu już tak cięższe, ponieważ zachowało się prasłowiańskie pachole, tak, i mamy ich refleksy i w polskim języku, i w słowackim języku, starsze czeskie języki też, czeskie słowniki też fiksują pacholi, pacholik, chyba taki z takim akcentem. Zresztą i łużycka forma sud dost podobna, tu idę o, można powiedzieć, plekana dityna, chowana dityna. Tak chyba najkrótsze. No i dobry. No i mamy też hornia, no tu już nie idę, to ta kategoria młodo istotę, która pochorzy nelitat, tak? Cy w zachorodzi nelitat, tak? Hornia, horniate. No to małe naczynie, mała posudyna, gracia, to hornia, horniatko, które stoi przy horcy, tak? W polskim mamy garnek, garniec, też podobna forma. No tu besiduję jeszcze wernu do słowa pala, palate, to znaczy to peczeny na blasi placok. Nie znam się jeszcze, dach to palata pecze w taki sposób, jak one kolesy były peczene, znaczy to kisto, które ostało po perochach. Farszu już brakło, znaczy kisto, na to się ale mżdało, żeby to kisto stało, żeby baba szmaryli na blachu i żeby to takie, och, ale to było dobre. No tak, ale dobry, bo już idą w takie nieznane prostory dawne i pala, tak, odpality, od peczy, jakby opikaty, bardziej w totu storonu. I tu też dobry widno, no już widno, że to ta dawna semantyczna kategoria pretworzyła się w gramatyczny model. No bo mamy gotowe w języku jachnia, jachniate, telate, late, kacza, kaczate, tak? No to na wzór toho język wciągnął do tej samej odmiany słowa tak słowa jak młody majstotami nie byli, tak? Za to hornia, no tu hornia możemy jeszcze zrozumieć jak mały przedmiot, ale pala to już chyba nebars, zresztą to ci żwinania takie, nie znam czy dach to kolisy poriszyt, że jednak to pala, to ono takie woszło do tej odminy, a czom to już tak do kincia nie znamy. Może to były takie małe palata, znate takie, no już nie budu teper duma. No ale medzy tyma lekkoma premierami, których im powiesł i tak, przy których trzeba się dakus bilsze, zdaje się mi, zatrzymać. No jachnia, zdaje się dla nas tak zwyczajne, tak? Bo to tu może byty do beścide. No ale to trzeba podkreślić, że jedno z bardzo wielkich, z bardzo starych, można powiedzieć, indoeuropejskich słów, bo prasławiańskie jagnę albo agnę, było osnowane od takiego korzenia agn. I to ta osnowa ma, można powiedzieć, bliskich rodziców daleko poza słowiańskim świtem, bo mamy łacińskie agnus, mamy też refleksy w staroirlandzkich, walijskich formach, germańskich, tak, tu by się dojmy o tej młodej uci.
No i dobri, ale sami slavjanščani do toj osnovy tiež rýžne formy môž povisti byli tvorené. No i jeden napriam nám dal toto jagnę, z ktorého máme jagňa. Zresztą, posmotme sobie na starocerkonosławiański jazyk, czy piżniejszy cerkonosławiański jazyk, mamy Ahnec Boży. To jak raz tu, to tu znowu Ahn mamy, to od korzeń Ahn mamy, mamy w tym słowie. No i tu jest bardzo krasna, można powiedzieć, geografia, bo mamy ukraińskie jagnia, polskie jagnie, słowackie jagnia, czeskie jehnie i makedońskie najpierw agne. No i tu też trzeba pamiętać, że to bardzo stare słowo. No i podobno głębokie, że tak rzeczu, korzenia maje tela, to prasłowiańskie telę, bo tu moż powisty o nim ciłko, że maje blisk odpowiednik w bałtyjskich językach. Mamy litowskie telias i łatyszskie tels, które odnosi się do tela. To znaczy, że musi być na ciłko stare, koli to iszczy moż powisty predk Slavian i predk osnovateli bałtyjskich jazyków, Bałtiu, mogli się znajdować w Wiedniu, albo w bardzo bliski językowi rodyni. Zresztą mamy tela, telicia, telec, telitysia, to już może dasz to inne, może jeszcze będzie chwilka, żeby tu dasz to powisty, zresztą telitysia, bo telitysia znaczy, że wydawaty młode. I to telitysia się mi zdaje, nie znam, czy może starsze formy, które się odnosią do, na premier, do haczat, do jakich bilszych tych zwierząt, jak stoją w stajny, to ja pamiętam, że chyba haczata ciż się tylili. Lemże, to może być od tego, że już zabyło się stare słowo sztosia. Jak to określity, jak młody, na premier, cy jagniata, cy haczata przychodzili na świt. Dwaru, to już może być tak historyczny. Ale inaczej jest ze słowem, które idę zdawałoby się hejby od kota. No bo koty się może kociat. Znaczy, najpierw powiedzmy sobie, żeby uregulować, mamy kit, to kit, to ta kitka i to kocia. Może byśmy i na tym skinczyli, ale jest to kot tisz, kot dawny, kot dneszny, nasze kit ma je paraleli w germańskich, i w bałtyjskich, i w celtyckich językach, w łatyńskim języku. Zresztą powiem od jednego drzewa, ale koło toho istnieje i drugie, kotyty się, znaczy to rodyty młode. I ono ciszne odnosi się do kotiu, bo w slawiańskich językach możemy myśleć o rodzeniu owec, kis i innych mniejszych zwierząt, tak? Często słowo kotyty się. To nie idę o koty. I najprawdopodobniejsze, tak by się dowiedz etymologię, to kotyty się nie jest związane z kotą, ale z praslawiańskim kotyty, znaczy metaty, szmariaty, perwertaty. No i zrinajmy dnešnie, jakby to powiedzieć, wyszmaryty młode, o w tym sensie, żebyśmy zrozumieli, że wyszmaryty z sebe młode, rodyty, o, tak już lekkie, żeby to obrazowo powisty, no tu jak raz kotyty, nie odnosi się lem do kotiu, a kotyty się tiż to lem może koty, ale i psiata, kotiata, koźlata, jagniata. Choć się mi zdaje, że to się jak raz odnosi do tych mniejszych istot, ale to tiż już musi byty, tak, wtoryczne. No dobrze, mamy takie słowa jak dzicia i dziucza. No, to nazwę tak zgłupsze, praslawiańskie dziecię. Próbuje się pojaśniać, jak takie słowo, które pierwotno oznaczało
Tak, w przybliżeniu. Hodowane grudzią, plekane grudzią. To ta istota, to cycat. I to stara indoeuropejska rodyna od cycaty, od plekaty, od chowaty, do kotroj należy ci słowiańskie słowo dojity. Tu też zresztą paraleli mamy i w bałtyjskich językach, bo w latyńskich słowach to jedyne znaczają cycania, czerez człowieka, bo czerez małego zwierzęcia. I jeszcze dalsze praindoeuropejski język i indoeuropejskie języki też to desy tam zachowali, choć już dnes byśmy ani o tym nie podumali, bo już się kusićka to wszystko porozchodyło. A tu jeszcze jedno słowo dziwa. Znamy go z cyrkonosławieńskiego języka. To dziwa od prosławieńskiego dziewa, od tego mamy, że ono też poczasty nas wede do indoeuropejskiej osnowy cycaty i cy plekaty, cy hodowaty plekaty grudzią. No tu z tego mamy do naszej grupy. Od diva mamy diwka, co znaczy, to już po tym przeszło do tej formy, znaczy to jest ta żena, która jeszcze nie znała muża. No i mamy tu przed sobą ciły to stary system, tak? Jagnia, tela, dzitia, otrocza, kota, psia, kocia, psia, kacza, ptasza. I tak dalej. Ale obiecałem, że dasz to poim dnes też o haczatach. No to kiedy mamy kuru i mamy kuria, mamy kaczku i mamy kacza, no to czy mamy hacz. Gdzie jest to dorosły hacz, który byśmy tu gledali. Znaczy gramatycznie tu nic dziwne, bo mamy kacza, kaczatę, kaczku i kacza, mamy kuru i kuria, tak? No, dobrze, znajdźmy tego dorosłego zwira, który mąż powisty, od którego to idę. W karpackiej leksyce istnieje ciła rodyna z tym korzeniem hacz. Aż Iwan Werchracki w swoich pracach zapisał hacza, haczatko, a haczura zapisał jak młodego, niekastrowanego konia. Znaczy haczur to młody, niekastrowany kin, a haczura, tu żeński rit, miałaby to być triryczna kobyła, która jeszcze nie miała haczatę. No, ale pójdziemy na drugą stronę Karpat, to mamy tam hacza, haczka, hacze, ale też haczur, zależnie od miejsca, w którym go będziemy hladaty, będzie to znaczyło, albo to hacza, znaczy mały kin, młody kin, albo też nachodziłem też takie propozycje, że haczur mógł być to, kto się kinmy zanimat, ale to musi być też już wtoryczne, późniejsze, które idę od tego, że tak koniar też się zanimat koniom, tak? Ale nie znaczy, że koniar był pierwotny. Najpierw był kin, dopiero trzeba po tym było się nim zanimat. No ale dobrze, od kale się wzięło. To hacza, haczka, haczur. Słowacki materiał wskazuje, że to nie jest lem rusyńska osobliwość, bo słowacka rodyna hacz jest rozłożona od zemplina i szarycza czerez spysz aż po liptą gemer orału. I też trzeba powiedzieć, że w jednych warach hacza to mały kin, a w innych młoda kobyła. Jewlają się haczko, haczo, hacze, haczurik, haczurek. No i tu też bardzo ważne, znaczy, że dost szerszy tot diapazon tej mapy od kale mogło się wziaty. No ale dobry, od kale, tak jak etymologii o tym wysiedli już. To był to hacz i od kal się ich wziaty. Sud takie tropy, które według nas do zakliku. Hetta, wiśta, wio, na premier.
w różnych językach karpackiego areału, czy szersze, czy w czeskim mogło to pryty od niemieckiego języka i może i tak wyszło, że podobno, jak nasze pacia, które było od pać-pać, albo pac-pac, od nasiedłania z łuku, jakby pacia mało się kupaty w bołoci, albo ity po bołoci i było takie pać-pać, mamy tu ciż możliwą taką etymologię, że to hacz, pierwisny hacz, mich ity jak raz o toho nasledowania z łuka. No i tak jak człowiek krzyczy na konia, hacz, hacz, a w innym seli hajta, hajta, albo dasz to takie. No i trzeba tu ciż powiedzieć, że choć takie kryka są bardzo niestabilne, one nie mają deka swojej normalnej odminy, to możliwe, że w Karpatach mogli ich używać tej Rusyny, Słowaki, Polaki, Madziary, Rumuny, Niemcy, każdy ich dostosował do swojego, do swojej własnej wymowy, pak tymi zwierzętami zaczął jakoś kierować. No i z takiego kryku mogła postaty ekspresywna nazwa konia jak haczka, jak hacz, hacza, haczur. No i z toho wszystkiego jakbyśmy tu widzieli toto hacza jest toho potwierdzeniem, że kiedy już postaw języku haczur ma Iwerchracki zafiksował, był haczur, była haczura, no to logiczne jest do to, że do tego systemu doszło i hacza. I samo wydyte, poczęliśmy od małoho jad, to sufiksa, które chować się w formach jagniate, telate, kaczate, kociate, paciate, tak? Po drodze widzimy, że ten model był na początku takim mechanicznym sufiksem, żeby nazwać dasz to małe. Małe i żywe, tak? W jagniaty skryła się indoeuropejska nazwa, koło kotroj stoi i ahnec. Dzieci może pamięta ten czas, kiedy młoda istota była przede wszystkim tym, kiedy jeszcze cicała gród, tak? I tak dalej. I tak dalej. No i co? A odkąd nasze hacza? No hacz, może właśnie tak kolesy klikali na konia. Za to mamy hacza, haczur, haczura. No i możliwe, że z tego krótkiego kryku powtórzyła nam go 1000 razy na drogach i polach Karpat wyrosło słowo, które dnes Rusyny odniają jak haczur, haczura. To może ku spryży zabyte. No ale hacza, haczate i haczata znają chyba wszystko. A to była słowowicia Besiduał, Demko Trochanowski. Mi adres demko@lem.fm. Żdu waszych komentariów. Trzymajcie się. Słowowicia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowamy i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowowiecie.

0: Karpacka Ruś, oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza, co jedynych Sztatach i Kanady i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadzie. Wychodzę dwa razy na tydzień.
1: Jarzenko na sercu płaczę do ciebie.
0: Karpacka Ruś, numer 11, 15, 14 marca 1940 roku. Іван Тхір, переселенець із села Ожинне, повід Ясло, знаходиться тепер в Кауші Станіславської області. Откали пише до Миколая Обрізка в Дітройт. Кауш, 8 січня 1947 року. Дорогий суші до Миколая Обрізок, так я, Іван Тхір, засилаю ти сердечний привіт, само перше від себе і так само від цілої своєї фамілії. А тепер ти дуже красно дякую і передаю більше спасибо за всі листи, що ти до мене написав. Дуже мся потішив твоїм письмом. Знаєш, дорогі друже, що ми переживали велику і страшну долу, фашистівську війну, але, слава Богу, зостали сме при життю. В нашому селі нічого ся не зостало. Всю деревню розбили і спалили, лем зостало сім хиш. А тепер ся довідуєш о своїх родичах і о браті, то я знаю о них. Позостають всі здорові і жиють гел в Самборі, коло Анчі твоєї тети. І тот лист, що ти писав до мене, то я його послав до них і адрес. А що ся тичить мене, то я до того часу жию дост добрі. І з ти маме дост, тілко кус безлахів біта, бо війна знищила край. І прошу тя, як знаєш о моєму таті або і браті Василу, то їм подай мой адрес, бо я од них нич не мам, а не одного письма. І прошу тя, або їм повіч, або їм напиш, що якби до мене писали, то щоб мі гроші не слали, бо я мам грошей дост, мі грошей не треба, тільки лахів мі треба. УССР, Станіславська область, місто Кауш, Іван Тхір. Сенько з Філадельфії достав письмо від сестриного сина родом із Коростенки, повід Ясло, який уж близько 8 літ знаходиться в Германії. До родного села он вернувся, бо боїться большевиків, як і тисячі других польських і українських скитальців, котрі перейшли через млинок фашистської пропаганди. Он сидить в Германії, але тепер там біда їх притискат чим раз більше, то проситься в Америку. Письмо переслане через американського жовніра. 23 лютого 1947. Любий уйку, пишу до вас пару слів і довідую ся о вашому милом здоров'ю і поводженню. Моє поводження досить підле, бо знаєте, як то на чужині, а іще в Німеччині, де нас мають як за псів. Пишу вам, жем листи от вас отримав, 4, за котре вам дуже дякую, бо мся дуже нема втішив, що хоч іще тілко мам родини, що вас в Америці, бо в краю вже не маю родини. Мою родину, краю, що не вибили, то все вивезли до Росії, бо я дослав от гнейка Яська лист, то мі пише, що тільки 15 домів стоїть в селі, а далі все попалене і люди вибити, а хто іще остався живий, то суд вивезені до Росії, а як вони маються в Росії, то вам не можу описати. І тепер ви, дорогі вуйчу, довідуєтеся о моєму тату і мамі, то я уж 4 роки не знаю нич о них. Писав їм листи до них, то мі ся вертають. Так я не знаю, що ся з нема зробило, бо я вже 8 років в Німеччині. І ще з польської війни був їм забраний до неволі і до сього часу сиджу в Німеччині. Але підле моє життя, бо ся треба наробити, а нич не заробити. Зарабляю на місяць 30 марок, а убрання коштує 2000 марок, черевики 1000 марок. Тепер, дорогі уйку, просивбим вас барс красно, це ви би ся не постарали, щоб сте папери виробили і забрали м'я до Америки. То може би я вам коли за то оддячив ся, бо гел для нас нема життя в Європі. Багато моїх колегів виїжджає до Америки, що їм з Америки кревні папери прислали. В jednym piśmie do Pawła Czuchty w Jonkers, pisanym 28 sierpnia 1947 roku z Głodyszoła, powiat Gorlicki, donosiat, że na tamtejszego listonosza Stefana Heletu, jaki chodzit na pocztu do Sankoły, napale bandyty w lisi na Magury i zderli z niego czerewiki. Przywodymy do jakie urywki z tego pisma. Najpierwsze, w nas bez zmin, poczta w Sankoły dalsze, to Heleta jeszcze musi chodzić do Sankoły po nasze listy. Ale dost ciężko na bidaka, bo jedno, że wielkie morozy, a te śniehy gruby wypaly, to nie lekko do Sankoły się dostaty. Druga bida z tymi partyzantami, bo chodzi dalsze, niedawno napali na niego na Magurii, ale pocztę zabrali, lem gazety wzięli wszystkie, chleb i 2 kilo cukru. I także zniali z niego czerwiki, bo mał dobry. Jak przyszedł nazad, to powiedział, że i poszturkali go trochę, bo nie chodził zniać czerwiki, jak mu kazali. Gmina i szołtyc się starali, aby pocztu otworzyli i w Godyszowi. To dyrekcja pocztowa w Krakowie nie zgodziła się na to, że po naszych sełach jeszcze banderowci siedzą. I polskie władze tak powiedzieli, że każdy z naszych seł musi sobie sam i ty po listę sankoły. To nie trzeba to bywać zapisać, bo sam znasz, jaka to rozkisz każdemu po list do sankoły i ty i stojaty tam po 5 godzin i czekaty, bo naraz każdemu nie wydast. Dlatego ludzie prosili Heletu, żeby dalszy chodził po pocztu. No to jemu nie bardzo płaczać się. Teper musi i sankę zapłacić do sankowy, a jak mu dach to szmaryt 5 złotych od listu, to dobry. Krajany z Jonkers trochę jemu pomogli, bo powiedział, że mu przysłali pomicz i tym się kuz utrzymał. Dekotry ludzie w Ameryki dużo listów piszą do swoich rodnych po naszych sełach, które pierwsze należały do poczty w Godyszowi, ale one nie znają, jak to trudno to te listy dostać przez Maguru. A muszę powiedzieć, że listy przychodzą w porządku. I tak listy przychodzą, w których są dolary. Jak dobry zaklejat, to prydę. Najlepsze tak robi też, to jak napiszecie list, to włożycie do mniejszej kopertki i zaklejcie, a potem to tu kopertku osmarujcie klejem i włożcie do drugiej, trochę bliższej kopertki i zaraz zaklejcie i potrzymajcie w knyżci albo pod presą, żeby kopertki dobrze się zlepiły. Potem werchnią kopertku trzeba zaadresować i dać na pocztę. Tak nikomu nie propało, kto tak robił, choć i byle dolary w liści, bo trzeba by było pocztarem ciły i list podarty, żeby dolary wyniaty. Wasyl Hudak w Pittsburghu posłał konia swojemu bratu Mikołaju w seli Klimkiłka po Witkorleci. Wasyl Hudak zapłacił $100 w polskim ofisie w Pittsburghu 15 grudnia 1946. Koń był kupiony tu w Ameryki i przesłany przez UNRRA w Polszczu. Teper przyszło pismo z Klimkiłki, że brat Mikołaj pouczył już toho konia. Pismo pisze Petro Markowicz pod datą 14 lutego 1947 roku. Drogi Wasylu, może ty ani sobie nie podumasz, kto do tebe pisze, odże aby tobie nie daty dołho dumaty, choć upowidomyć tebe, że ja, Petro Markowicz, z twojego rodnego seła Klimkiłki, tebe serdeczno pozdrawiaju tak szczyro po krajańsku i dowiduję się o twoim myłom zdrowiu i powodzeniu, a za swoje powodzenia i w zahali wsich nas, što sme tu się leszyli, nie budu się tu rozpisywaty, bo znam, że tobie twoja rodyna już opisała. Jednym słowom, w nas nastale wielkie zmiany. Ludy w seli mało, domy spaleny, kilka rodzin czużych. Tu są polskie rodziny pereselene ze wschodu. Można powiedzieć, że Klimkiłka na 80% zniszczona i zbiedniła. Najgorsze to, że jeszcze i teper nie je toho prawdziwego spokoju, bo i ostatnią korołu w nocy wyprowadzać z Łudije. Albo znowu upe przychodzą w nocy i zabierają dostatnią swyniu, obucia i odeżu. Nie dosyć, że spalili, to jeszcze berot. Najbardziej w nas potrpiła twoja rodyna, jak mama, brat Mikołaj, szwagier Stefan i sestra, bo one zostali spalone do czysta. A on fryjoły to znowu koroły zakrali. Nie malem konia i tela. Male poriadny domy nowy i mama i szwagier i już powoli przychodziliby do sebe. No takie nieszczęście to człowieka położyć na obie łopatki. Jak heł czuju, to ty ratujesz, to możesz, bo Mikołaj już i konia dostał i insze, wydno twoją szczerość rodynną. Jeszcze żaden krajan toho nie okazał z naszego seła. Pierwszy ty prysłał konia z Ameryki. Adres do tebe ja wziął z poczty, jak pisał jest do Mikołaja, bo jedno tobie jeszcze napiszu, że heł rodyna rodyni adresu od rodyny z Ameryki nie użyczyt za zazdrosty. Mało tu naszych ludy, no i to ty nas od sobie życzliwy, choć powinny by i same sobie wzajemno pomachaty, bo na nikogo tu te perneje rozkoszu, lem wszytkę pobidi żyjut. Krajanka z Jugosławii prosi do pomocz. Lipowiany, 3 marca 1947 roku. Droga redakcja Karpackiej Rusy, ja czytała waszą gazetę, którą posłał Fedak swojej rodyni tu do Jugosławii i ja w niej wyczytała za Lemko Relief, to ja jako член toho rodu proszę was, abyście mi nie odkazali waszej pomocy. Ja rodzena w seli neznajoła, jastelskoopowita, z rodu Gracoń, A jak ją przyszła do Jugosławii w 1935 roku, to tu ją oddała się za Iliu Paska, Tiszlemka. W 1944 roku mojego męża Ustasze zahnali do łagru, do Jasenowca i tam zabili, a ja ostała się sama z trojema dietmy. Ja jem bardzo chudobna, bo swojej zemli nie mam nic, lecz to z dietmy robimy ludziom. I tak perechowuję sebe i dity. A najgorsze mi zaprowadziło dla sebe i dla dity, bo nie mam za co kupyty i jest bardzo ciężko dostaty. Ja oddała się za wdołcia, że ma już dwoje dity, a ja z nim mała jedno. Odna dziewczyna ma 20 roki, chłopec 16, a najmłodsze dziewcza 3 roki. Kto ma je w Ameryki na kurodynu, to mu pomachać, a ja tam nie mam nikogo. Ja bardzo ciężko postradała od faszystów. To chcę obrnuty się na was za pomocą, za którą wam składają serdeczną podziaku na peret i zasyłają swamyleją serdeczny prywit. Róża Paska, Seło Lipowiani, Sławonia, Jugosławia. Pismo z Rohatyńskiego rejona, Stanisławskiej Oblasty. Grzegorz Tymkił i Seła Benkiłci Rohatyńskiego rejona pisze rodyni w Kanadzie pod datą 25 listopada 1946 roku. Piszę do was sej pierwszy list z szczerym przywitom i z serdecznym pozdrowieniem. Wid was my dostali lista, wypisali jeszcze w maju miesiącu, a my dostali jego 23 listopada. Wid imieny ciłej swojej rodyny duże wam za to list dziękuję. W naszej rodyni zajszła dajaka zmina, a hołono u mene doma. Z przychodą Czerwonej Armii bilsza połowyna naszych selan piszli prohaniaty Niemcia z naszych zemel. W riady Czerwonej Armii stał mi brat Iwan i ja. Brat Iwan napisał szczoś dwa listy jeszcze w 1944 roku i bilsze pronecho neczuty. Ja był raneny w prawą nogę, poleżał w szpitalu kilka miesiąciu i w 1945 roku wernął do domu. W zimie i na wesni ja był skleparem w seli, a w maju piszę w Rohatyn i do nyni pracuję hołownym agronomom na ciły rajon. Do mene należy 38 seł. A toj oseny ja ożenił się. Młodszy brat chodzi do kufutowego łazyka, uczyty się za szełcia, a ja w den w Rohatyni, a wieczorą przyjeżdżaju do domu. Na Michała u nas sprawlali praznik wielki, otec zdychowy mał służbę Bożą, chorą śpiwali, tylkoż to duże błoto było, szto ciężko było perejty. Babusia takoż jeszcze zdrowi żył od doma, a my im pomachajem w roboty, mają korowu. U nas dwie korowy i koni, u kuchuta dwie korowy i koni, i tak nasza rodyna prożywaje. Front koło nas pereszał dosyć spokojno, tylko Lesia kutniowo raniło i w szpitalu pomer. Bohato ludzi za ten czas pomerło, narodyło się i pożeniło się. Także to pisaty jest dost. Hladaju drodnych. W piśmie od 18 lutego 1947 roku peresłaną wozduszną pocztą prямо w redakcję Karpackiej Rusy Olena Nowak i z Bortnoho powit Gorleci maje taką prośbę. Ja, Olena Nowak, rodzona w Perechonyni, wydana w sali Bortny, maju troje małych dzieci i nachodzę się w trudnych warunkach życiowych, ponieważ mąż stracił zdrowia przez wojnę i podczas niemieckiej okupacji na okopach, tak nie może robity, a ja sama z małymi dziećmi nie mogę sobie radu daty. Rodyna ciła wyjechała do Rosji i nie jak dobrą radu daty, a nie mi pomoże w mojej nużdy. Maju ja rodynu w Ameryki, bo maju tam stryki u Matyja i Wasyla Nowak. Może strykowe nie żyją, to ich piatero dziewczat ostało się. Maryja, Olena, Olga, Tekla i Elizaweta, a także dwie tety, Maryja i Teudoska Staranczak i Semana Szkerpana syna Justyna i Julianna. Ja nie mają niejakiej wiadomości od nich, to proszę, kto by o nich znał, a może one same, najnapiszą i pomożą mi w moim trudnym życiu. Ja od sebe szlu szczyro serdeczne pozdrowienia ciłej swojej rodyni i wsi mlemkam w Ameryki. Życzę wsioho najuczoho. Olena Nowak, Seło Bortne, Poczta Sankoła, powit Gorleci. Wasylij Kaszczak, syn Iwana i Justyny, rodom z Nowyci, żywuszczy w Prysłopi, Gorleckiego powita, w piśmie od 17 lutego 1947 roku, peresłaną wozduszną pocztą w redakcji Karpackiej Rusy, pisze tak. Mają tam w Ameryki brata Kaszczaka Andryja, który był najstarszy z nas wsich. On wyjechał w Ameryku wrze koło 45 lit tomu nazad, jak 19-letni pareń, i on perebywał w Ansonii. On tam ożenił się z dońką Andrija Koutka, Anną. Ja ne możu dovidati się nečoho proneho, że 23 roky nečoho ne pisał. To ne znaju, co z nim dije się. Ja mnoho nastarał się, żeby odszukaty jego, a wsio na darmo. To proszu, pocztennu redakcyju, dopomoczy meni w tom. Kto by za neho znał, albo on sam, proszu serdeczno napisaty na adres Kaszczak Wasyl, Prysłop, Poczta Uście Ruskie, Powitgorleci, Województwo Rzeszowskie, Polszcza.

Poczujete ten program z archiwum Radialem FM. Ułemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Ułemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Punkty zwrotne w historii. Autor tekstu Natalia Małecka-Nowak. Proces kształtowania się tożsamości łemkowskiej w naturalny sposób związany jest z towarzyszącymi czasom wydarzeniami historycznymi. Podobnie jak w przypadku innych nowoczesnych narodów z obszaru Europy Środkowej i Wschodniej, rozpoczyna się on po Wiośnie Ludów w 1848 roku i trwa do dzisiaj. Podczas rozważań nad tym procesem nie sposób pominąć punktów zwrotnych wydarzeń, które zdeterminowały dalsze wypadki i zdecydowały o losach społeczności łemkowskiej. Pierwszym punktem zwrotnym w XX wieku był okres I wojny światowej i czas następujący bezpośrednio po nim. Władze austriackie w wyniku porażek na froncie wschodnim już w pierwszych miesiącach wojny rozpoczęły falę aresztowań galicyjskich Rusinów oskarżanych przez nie o moskwofilstwo. Odbywało się to w atmosferze terroru i psychozy wojennej. Bez sądu wykonywano egzekucje na aresztantach, wyłapywano wszystkich, zarówno adwokatów, duchownych, przedsiębiorców, jak i chłopów. Podstawą do aresztowania był zazwyczaj donos, a nie rozpoznanie kontrwywiadowcze. Zatrzymanych osadzano w obozie internowania w Talerhofie koło Grazu, przez który w czasie wojny przewinęło się około 15 tysięcy osób, w tym wielu pochodzących z Łemkowyny. Pod koniec 1914 roku Łemkowyna pomiędzy dolinami Wisłoki i Ropy została przecięta linią frontu, która utrzymywała się niemal przez pół roku. Część wschodnia znajdowała się pod okupacją rosyjską, część zachodnia kontrolowana była przez wojska austro-węgierskie i niemieckie. Po wyparciu wojsk rosyjskich, w strachu przed represjami ze strony władz austriackich, część ludności, szczególnie z obszaru przyfrontowego, wycofała się razem z rosyjskim wojskiem. U progu zakończenia I wojny światowej, kiedy kształtowała się nowa polityczna forma Europy Wschodniej, na kanwie określonych przez prezydenta USA Woodrowa Wilsona zasad o samostanowieniu narodów, również Łemkowie rozpoczęli proces uzyskania własnych struktur państwowych. 5 grudnia 1918 roku w pobliżu plebanii we Florence odbył się wiec, na którym zebrało się około 500 delegatów reprezentujących 130 miejscowości z obszaru Łemkowyny. Proklamowano wówczas Ruską Ludową Republikę Łemków, w skład której weszły powołane wcześniej na lokalnych wiecach Ruska Rada w Gładyszowie, Ruska Rada w Krynicy, Powiatowa Ruska Rada w Sanoku i powołana w Śnietnicy Powiatowa Ruska Rada dla powiatu grybowskiego. Projekt polityczny, jakim była Republika Łemkowska, przetrwał 2 lata, kiedy to został zlikwidowany przez władze polskie. Prezydium rządu Jarosław Kaczmarczyk, ksiądz Dymitr Chylak i Mikołaj Gromosiak zostali aresztowani i oskarżeni o zdradę stanu, jednak w czasie głośnego procesu toczącego się przed sądem w Nowym Sączu wszyscy zostali uniewinnieni. Republika Łemkowska bardzo szybko nabrała dla społeczności łemkowskiej wymiaru symbolicznego i stała się fundamentem dla budującej się ich tożsamości narodowej. Kolejnym punktem zwrotnym w dziejach Łemkowyny był okres lat 1944-1947. Wydarzenia tego czasu najmocniej doświadczyły społeczność łemkowską. W pierwszych latach wojny, choć w regionie nie prowadzono większych działań zbrojnych, miejscowa ludność obarczona była wysokimi kontrybucjami na rzecz wojska, a szczególnie dotkliwymi były wywózki na roboty do Niemiec. Szacuje się, że objęły one około 10% mieszkańców Łemkowyny w wieku produkcyjnym.
burzliwy okres rozpoczął się jesienią 1944 roku wielką operacją wojskową Armii Czerwonej, której celem było sforsowanie Łuku Karpat i przejście wojsk na teren Słowacji. Do historii operacja ta przeszła jako operacja karpacko-dukielska lub dukielsko-preszowska i uważana jest za jedną z najbardziej krwawych bitew II wojny światowej. W jej wyniku zniszczeniu uległ praktycznie cały obszar wschodniej i części środkowej Łemkowyny. Na odcinku od Przełęczy Łupkowskiej po Przełęcz Beskid nad Orzenną zostało spalonych lub rozebranych na budowę infrastruktury wojskowej tysiące łemkowskich domostw. Spalono również kilkadziesiąt cerkwi, często zabytkowych, wraz z ich całym wyposażeniem. Wysiedlona z obszarów działań frontowych ludność nie miała de facto do czego wracać. Równolegle losy ludności łemkowskiej rozstrzygane były na Kremlu. We wrześniu 1944 roku Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego wraz z rządem Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej podpisały układ o przesiedleniach z Polski, cytat, wszystkich obywateli narodowości ukraińskiej, białoruskiej, rosyjskiej i rusińskiej. W układzie, jak go wówczas nazywano, o ewakuacji, podkreślono, że przesiedlenie ma mieć charakter dobrowolny. Na teren Związku Radzieckiego jeszcze w 1944 roku wyjechało około 20 tysięcy Łemków, pochodzących przede wszystkim z obszarów zniszczonych działaniami wojennymi. W kolejnych latach przesiedlenia nabrały charakteru przymusowego i do końca 1946 roku na teren sowieckiej Ukrainy przesiedlono około 70% mieszkańców Łemkowyny. W kolejnym roku pozostała ludność łemkowska, której liczebność szacunkowo określono w przedziale pomiędzy 30 a 40 tysięcy, została wysiedlona na ziemie zachodnie i północne Polski, tak zwane ziemie odzyskane. Decyzję o przeprowadzeniu akcji Wisła rząd polski podjął uchwałą w kwietniu 1947 roku, a jej celem było rozwiązanie problemu ukraińskiego na terenie Polski poprzez przesiedlenie i rozproszenie ludności, co miało przyspieszyć asymilację w nowych miejscach osiedlenia. Wysiedlano według klucza wyznaniowego, grekokatolików i prawosławnych, nie wgłębiając się w sprawy tożsamościowe, bowiem komunistyczne władze uważały Łemków za grupę ukraińską. Wsie z obszaru Łemkowyny wysiedlono latem 1947 roku, głównie na Dolny Śląsk, ale również do Krajny, zachodniej Wielkopolski czy na Warmię. Pozostawiony w górach majątek został zniszczony lub zajęty przez osadników. Nieużytkowane cerkwie latami niszczały, natomiast rozrzuceni po Polsce Łemkowie na kolejnych kilkadziesiąt lat z powodu działań dyskryminacyjnych, nie tylko politycznych, ale i społecznych, zmuszeni zostali do przeniesienia swojego życia kulturalnego do przysłowiowego podziemia. Bez wątpienia najważniejszym w drugiej połowie XX wieku punktem zwrotnym dla społeczności łemkowskiej w Polsce był okres transformacji ustrojowej, którego początek symbolicznie przyjmuje się na 1989 rok. Ukierunkowana na budowę wolnego rynku, stworzenie społeczeństwa obywatelskiego oraz demokratyzację transformacja otworzyła przed Łemkami nowe, niedostępne dotychczas perspektywy. Mogli zacząć się organizować zarówno w strukturach politycznych, jak i w inicjatywach pozarządowych. Z uwagi na duże rozproszenie za najbardziej odpowiednią formę zrzeszającą społeczność łemkowską uznano stowarzyszenie, które powołano do życia wiosną 1989 roku w Legnicy pod nazwą Stowarzyszenie Łemków. W 1991 roku reaktywowano założone w 1908 roku Stowarzyszenie Ruska Bursa w Gorlicach. Stowarzyszenie Łemków weszło w skład Światowej Rady Rusinów, rusińskiej organizacji społeczno-kulturalnej powstałej w 1991 roku podczas pierwszego Światowego Kongresu Rusinów. Również w 1991 roku powstał Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca Kczera z siedzibą w Legnicy jako stowarzyszenie, a w latach kolejnych inne organizacje. Ostatni punkt, a w zasadzie podpunkt, osadzić można w pierwszej dekadzie XXI wieku. Wiąże się on z intensyfikacją procesów demokratyzacji i europeizacji Polski, w tym przypadku wzrastającej, choć po części wymuszonej, politycznej wrażliwości na problematykę mniejszości etnicznych.
Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku przyspieszono pracę nad ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, którą przyjęto 6 stycznia 2005 roku. Reguluje ona sprawy związane z zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, zachowaniem i rozwojem języka regionalnego, integracją obywatelską i społeczną osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych. Reguluje także sposób realizacji zasad równego traktowania osób bez względu na pochodzenie etniczne oraz określa zadania i kompetencje organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie tych spraw. Jest to pierwszy akt normatywny, który uznaje Łemków za mniejszość etniczną. Z perspektywy kilkunastu lat funkcjonowania ustawy, pomimo szeregu opartych na niej rozwiązań, które dla mniejszości są problematyczne, w sposób znaczący zmieniała ona przestrzeń dla funkcjonowania mniejszości łemkowskiej, zarówno w wymiarze prawnym, politycznym, jak i społecznym czy kulturalnym. Łemkowie mogli wskazać swoją narodowość podczas spisu powszechnego w 2002 roku. Podało ją wówczas niecałych 6 tysięcy osób. Jego wyniki z 2011 roku, 10,5 tysiąca osób utożsamiających się z narodowością łemkowską, przy czym dla przeszło 50% była to jedyna narodowość, umożliwiły podjęcie kolejnych działań określonych we wcześniej wspomnianej ustawie, których celem jest utrzymanie i rozwój łemkowskiej tożsamości kulturowej. W wybranych miejscowościach wprowadzono do programu szkół, zarówno na poziomie podstawowym, jak i ponadpodstawowym, język łemkowski jako dodatkowy, a od 2013 roku istnieje możliwość zdawania matury z języka łemkowskiego jako dodatkowego języka. Język łemkowski pojawił się również w przestrzeni publicznej, między innymi w 2012 roku w 8 miejscowościach gminy Uście-Gorlickie zamontowano dwujęzyczne tablice, znaki drogowe z nazwami miejscowości. Wcześniej, dzięki staraniom Stowarzyszenia Młodzieży Łemkowskiej Czucha w Polsce, w 2009 roku taka tablica jako pierwsza zamontowana została w Bielance w gminie Gorlice. Od 2011 roku działa również Radio LEM FM, prowadzone przez Stowarzyszenie Ruska Bursa z redakcją w Gorlicach, którego głównym językiem prowadzonych audycji jest język łemkowski. Łemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Łemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Program zrealizowany był w ramach kampanii informacyjnej prowadzonej jako realizacja zadania publicznego o Łemkach Co Wiemy, Poznajmy Się, finansowanego ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. To był program z archiwu Radia LEM FM.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

Zapraszamy do wysłuchania programu Choworyt Przyjaciół, jak i w Radiu LEM FM możecie gostynnie słuchać zawdzięki kamaradzkomu Radiu Rusyn FM z Bratysławy.

0: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na przedostatni już odcinek opowiadania ostatni z rodu Władimira Chylaka. Rozdział 10. Nie chciła husiate, hap za jajce. Przyszła świata Nedila, a z nią i posiedzenia chromackiej rady. Osia brudo szkulawej, jak najbliższa rodyna pokijnego hrobaria Mykyty, zaczął besiduaty pro swojego plemiennika Terentija. Szto z nim poczaty? Zwidał Osia. Sam nie dast rady gazduaty, proto, że ne znat i ne może, tak ho już Boh obdarył niepełnym rozumom i słabym tiłom. Gazduaty za neho hyn, de ani chwosta w kuczy, ani chliba w chyży, za to kupa dołhił w jutkę, nych to ne zachocze. Mam swoju gazdiłku, nie choczu byty joho opiekunom. Ożeny ty ho! Odozwał się Prokop śmiszny i brydosz. Wszytkie się zaśmijali. Śmijte się, a i tak najlepsze budę, prodążał Prokop. Jak Terentij wosme sy mudru żenu, ona bude za neho gazduała i w zahali robiła, a win bude lem na hotołe smotrył i warene i peczene ił. Ta ono prawda, potaknuli wszytko. Aleś widania, deho ożenyty. No, kume, dajte za nioho waszu olęciu. Ba, a wasza hancia, ta jak raz dla nioho. Ech, de tam, moja diłka nie pasuje do neho. Trzeba mu mudroj, silnoj żeny, a moja diłka słabułata. Aha, kume tymku, wasza parasia to joho para. No, już wasza fesia lipsza budę od mojoj. Poszto, że odmowlaty, powił po tej besidi Prokop. Chyża jest, pole jest, a jak date paru wołył, korołu i paru owec, to gazdiłka jak się smotryt. To wostę osobi dla swojej parasi, kole tak wychwalate, odozwał się Chtosy z prysutnich. W ten sposób każdy starał się, jak znał odmowy ty od rajenoho ziacia. Zrozumiłe, że chodyło o krasnoho i bohatoho Ostapa, alem o chłopku łatoho Terentija. Przy takim chodzi dił wid ryszów kince zwidaty się. No, kotra dziłka chocze pity za Terentija brodosza? Ja! Odozywała się hołosno Tańka. Nie żartuj, diłko, to nie je miejsce na żarty, odrzuk jej otec. Ja naprawdę choczu, powtórzyła. To ty słowa wyklikale w ludziach poruszenia, wielki szum i huk. Zyszła z rozuma, za Ostapę nie chciła, a za bolwana chocze, besiduwał jeden. Odże to babski rozum, odozwał się inczej. Tańka, ja na to to nikoli nie dozwolu, kryczał wid. Nianiu, ridny, błaham was, zmyłujte się, choczu Terentija za muża maty, prosyła Tańka. Wszytko jedno, nie dam błahosłowlinia. Błahosłowy, odezwała się spośród bab Nastia. Szto tobi, żeno moja? Błahosłowy, powtórzyła hołosno Nastia. Wid wstraszył się. Niedarmo ludzie besiduali, że win chodyt w kabati, a joho żena w nohałkach. Błahosłowlu, powił Hryc i skoro dodał. Twoja wola, Tańko, żeby spak mi toho nie wypominała. Nie budu się skarżyła nianiu. A Terentisz to? Win wybałszył oczy i na początku sam nie znał, co z nim wodyt, ale w kińcy zrozumiał, w czym diło i zaśmijał się na ciłe horło. Ай, яку харду жену буду мав, на Бога, ніколи їй бив не буду, кричав болван. Танька, що ти робиш? Змилуйся, шепнув і Остап. Уж запізно, відповіла цілком спокійні. З таким же спокоєм прийняла разом зі своїм не до поза видуання женюхом благословення родичіла. Просто чудо, бесідували між собом люди, щоби мудра, гарда, молода дівка воліла глупого і бідного, як мудрого і богатого, вголовіся і помішало. Направду, розум стратила, дают і хуся, а она яйце імат, рюк Прокоп. На другий день занепокоїло ся ціле село. Остап пропав деси без вісти. Ані отец, ані мати не знали, де був їх син. Ціле село рішило гладати страченого. Ходили і звідували ся во всіх сусідніх селах, зазирали до всіх корчм і хиш. Але надармо. За страченим плакали не лем родиче, але і ціле село, а найбарже дівчата. В єднім скритим місці сідили дві дівки. Огруд Таньки опирала голову Меланія і проято і щиро похлипувала. Тимчасом Танька, мертво бліда, скерувала свої нерухомі очі на синє небо. «Бідна дівка!» шептала до себе Танька, притискаючи голову Меланії до свого серця, хейби хотіла утишити їй біль. Тис жила надію, як я, і розчарувала єся в ній так гірко. Пожертвувала їм собом. Вирвала їм гор'ячим желізом чуття серця свого, щоби віддати ти того, котрого слюбила, але вшитко надармо. І я запропастила свою долу, і сестричка моя отримала рану в серце, котру лем смерть загоїт, бідна дітина. І на гнеска то уж вшитко. Дякую вам бар сердечні за увагу. Читала Monika Tylawska.
1: To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi była w Gładyszowie. Ja ze synoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku dostało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy dnia zrył, że idą do mił, to Igor tak letił strasznie po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, się poszpotyć padę wertania. Uż tylko projdenych dorych, uż nohy bolat, kiedy się kuriat hor. A strymaj hit, a siad na zwleczeni, obderti jalicy, уж сама прося, а не зашелаха пут, уж спіття не втіче. Стан, небоже, пізрий. По витовченій дорозі, на шапку більший от каменя, з проятим кликанням няню женегу тобі син. Стан, послухай, звлечена гупути обдерта, сумить ялеча.

0: czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytanie to podorosz, kotra nigda się nie kinczyt, dołcha, ba, wiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
2: To czyta knyżki żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyżok jest jak ciło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem.
6: Knyżki są towarzystwem, które sobie człowiek sam dobierat.
3: Daj Boże dobry den. Witamy Was, nasi drogi słuchacze, i szczuro zapraszamy na czerwowy, 35. już odcinek audycji Radio Czytalnia. Dneska będziemy besidować o życiu i twórczości poety Bohdana Ihoria Antonycza. Poeta tot pisał wersy po ukraińsku, ale w 2009 roku staraniem Stowarzyszenia Lemkił wyszła zbirka pod nagłówkiem Zelena Ewangelia z wybranymi tworami w przekładzie na lemkiłski język. Autorem przekładu jest Petro Trochanowski. Na początek posłuchajmy wersza Zelena Ewangelia.
7: Bohdan Ihor Antonycz, Zelena Ewangelia. Uż jar, jak karuzeli chin, na karuzeli koni biły, seleczko sandowyni tin, i misiac jak tulipan ciły. Stił jesieniowy na nym dzban, sławiański, a w ozbani słońce. Jednilem zemli pokwin dam, zosnu mojoho jak z wikońcia. Czytała Ania Dziamba.
3: Antonycz wrodził się 5 żołtnia 1909 roku w Selinowycia na Seredynowi Lemkołyni, gdzie jego nianią Wasyl Antonycz był grekokatolickim świaszczenykom. Otec Bohdana Ihoria zmienił skorsze swoje nazwisko Kit jeszcze przed narodynami jedynego syna. Mamą Antonycza była Olga Wołoszynowicz, rodna siostra Aleksandra Wołoszynowicza, wydatnego rusyńskiego polityka, dijacza Lemkiłskiej Republiki. Teper wysłuchajmy wersza pod nagłówkiem Dorohy.
8: Bohdan Ihor Antonycz, Dorohy. Hejby knyżka rozchybła się zemla. Dorohy, dorohy, dorohy. Rozszumiła się trawa i zlechła, postyliła się tycho pod nohy. Ilem nebo, lem jedna przenycia, nad nami, za nami, pid nami, nezmirena daleczyń, bez kincia, nevidome nazwy tad witramy. Lem syniawa i złato i zelin, jaruchy, roztoky i kriacza, i śpił tajemniczyj, dzyń, dzeleń, chruszcz konykił w konyczy pachniaczym. Żelizysta wodyczka w krenycy, dorohy, dorohy, dorohy. Odkryj, że nam swoje tajemnyci, dywen misiac, ty, midianorohy. Jak czudowo nas kliczut dorohy, ozelin, mołodis dneznane, iszczy życia, przyrodzi na wzdohin, kołosystym nam litom prystane. Czetwer, czetwertoho i piatnycia piatoho maja 1933 roku.
3: W 1919 roku rodzina Antonyczył ze swoim 10-rocznym synem Bohdanem schoroniła się przed polską pacyfikacją Lemkołyny w Czechosłowacji w ujka Aleksandra Wołoszynowicza. Wszystko to te podziei powiązane były z istnowaniem Ruskoj Narodnej Republiki Lemkił. Od połowy 1920 roku rodzice Bohdana Ihoria prożywali w seli Bortiatyn na Lwiuszczyni, gdzie jego otec Wasyl był naznaczony miejscowym parochom. Swoją osnowną oświtu Bohdan Ihor Antonycz otrzymał od prywatnej uczytelki. Dalsze w 1920 roku rodzice posłali go na naukę do Sanockiej Gimnazji, którą zawerszył w 1928 roku. W tym tyż roku postąpił Bohdan Ihor Antonycz na Lwiwski Uniwersytet, obrawszy swoją specjalnistię sławiańską filologię. Dyplom jednako otrzymał po zawarszeniu studiów w obszary polskiej filologii. W czas studiowania Antonycz szersze włóczył się w gromadzkie, kulturne życie Lwowa. Jak wspominali osoby, z którymi studiował, jeszcze w czas lwiwskiego periodu nie besidował win czysto po ukraińsku. Lemdakus inakrze, twerdo, znaczy pić świadomi, naszmariał sobie lemkiwski język. Posłuchajmy czerchowego wersza Bohdana Ihoria Antonycza w perekładzie Petra Trochanowskiego.
9: Bohdan Ihor Antonycz, Czeremchy. Jak świczka się kuryt czeremcha, wieczera pobożni ruci. Z weczerni wertajut się lemky, do chyż zadumano i duczy. Zabytym, mi kraju nehoden, cwit czeremch w myslach bolaczych. Jed misiac nad nima wychodyt, hej by wiusiany kołaczyk. Czytał jako tutko.
3: Lemky, jak żyjut poza prostorą lemkołyny, furt tużat za krasą hirskiej przyrody. Zapraszamy do wysłuchania śpiewanki ansamblu Nadzieja.

0: Największe uznania Antonycz prydbał soj zawdiak zbirkam. Prywytania życia, w kotri poeta lem ditchnul lemkiwskoho ducha, ale tiż try persteni, jaka jawyła się bogactwom obrazył kraju dytynstwa. Znaczut lem kołyny. Posłuchajmy lemkiwskoho perekładu wersza Rożdestwo.
1: Bohdan Ihor Antonycz, Rożdestwo. Boh narodził się na saniach w misteczku tychym Dukly. Idu tlemky i wkrysany misiac nesut mu okruchły. Zadu jawą niczka wisyt, popry sołomianych strichach, Boża Matir wzięła misiac, sribnym stał się win orichom. Czytał Michał Wrotko.
0: To wersz Antonycza inspiruje weloch twórcił. Na Ukrainie okryslany jest jak lemkiwska kolada. Posłuchajmy go jeszcze raz po ukraińsku. W aranżacji Chrystyny Sołowi.

0: Antonycz wmer zawczasu. Bardzo młodo, w 28 roku życia. 6 lipca 1937 roku, jak żertwa różnych chorób, z jakima tołdyżnia medycyna nie znała swojej poradyty. Po smerty pamięć pro wydatnego twórcu nie była plekana. Takoj niewygodna z ohladu na oficyjną cenzuru ze strony USRR, jaka Antonycza mała za apolitycznego poetu mistyka. Jego twory na nowo ostale odkrywane od 60-tych roków 20. stolicia. Posłuchajmy następnego wersza Bohdana Ihory Antonycza, kotroho Petro Trochanowski nazywat poetom prez velikie P.
1: Bohdan Ihor Antonycz, dachy. Seleczko to w wilchach i liszczyni, de dachy u czerweniu tkalenyci, zahornesz hejby w płachtu, w nebosynie, i rokił cwit zahornesz w tajemnyciu. Ty masz pamiaty w hitka lenowej, hin de pastuchy napawając słońce, o czud weczeri wyczarujesz powist, o wilch zadumi tyś napiszesz konce. 2 kwietnia 1935 rok. Czytała Natalia Połechacz.
0: Antonycz w swoich tworach dociniał krasu przyrody. Lubił jej o każdy pory roka, ale najczastsze w jego werszach jawić się jar.
2: Bohdan Ihor Antonycz. Kleny, schylili się w dwa smutne kleny, po bukwi odczytując jar. Za zemlu molu się zelenej, zelenej sam poseret traw. Klenam samitnych lyszka wczena złożyła poetyczny twir. Zaśpiewał den, śpiewają tkleny, pod nebom promenistych stwir. Czytała Paulina Fyl.
0: Nadyszał czas na muzyczną przerwę, a w niej teroczka.

0: Треба підчеркнути, że choć Antonycz pisał po ukraiński, to nie przyjednał się do niejakiego z politycznych kruchów tołdyżnej inteligencji, nie nazywał też sebe Ukraińcią. Sam poeta pisał: ja nie mandolinist niejakiego hurta. W wieloch tworach wwodył lemkiłskie motywy. Posłuchajmy prekrasnej elegii o dweriach śpiewajuczych.
1: Bohdan Ihor Antonycz, elegia o dweriach śpiewajuczych. Tesanej porich, jawir sywyj i dwery poskrypliwych śpił. Tak mi w pamięty się lyszyły miścia dityaczych moich dny, tak dochowała pamięt chłopcia, obrazy, szto już nyknut w chmłach, pookrawanej stał się obsiach toj piśni, szto ju w sobie mam. Jaka wojetyt moich chrudy, tak wsesz bez niepotrzebnych slez minułych dny malunki budyt. I zas się mi zbahat dnes byty chłopczykom jak kolysy. Rwuczym potokom tecze krow i choriat oczy szczęśliwistiu perow dołony chwatat zoł. Swijut na kyczerach trawy, czerleny kamin wsił się w dni. Smolysta nicz i den smachlawy, jak cygańczynych lyczok tin. Potok bystry, rozśmijany, hejby parypcy, prosty rżnut do dolin z merką kołysanych, jak do tychocho diuczat snu. I dwychat się od kwitia zapach, hejby z rizblenych fajok dym. Tremtiat jalyci w witru łapach, do płaczu pryjty hodno im. Stikajut dołą kapli szumu, jak z żywycznoho stromu klej. W zelin spowyty i zadumu, z dżereła jeleń wodu pył. Zasnuło w studny myrne sące, na mochom wystylenym dni i tajemniczym kuszczom kończę wozwistyt rano chybnist snił. I śpiwac puszcza snam kudłatym i ożył każdodenny hyr, acz na uboczach hejby łata prysiło seło seret hir. Korczma jasnynu odświczy rodyt, jak choriuczyj żyje kuszcz. Palinka w setu werchowodyt, zardżawiłej skrypyt klucz. Ochnystym smykom tnut cygane, hyn rozkosysty i huchne bas. I pecze zwłok rozpojasanej strun opianiłych w pizny czas. Na fleti tremtyt palcił desiat, muzyczne drowno iskor żde, z bubna zduszenej hurk sianese, rozlewać się jak dzba na met. Choriut huszli tychnut wianut i serce bubna śpiwą pianę. I o zbijnykach sotny raz w śpiwanci rozpowidat bas. Siłaczeny kuli, lytyj pojas, Tajemne zile dyka bord, zaklata niczy smert w napojach, što ich kochankam waryt czort. Szalenyj misiac, wyszni tenor, mistyczną piśniu szle do zwist. A diucza, hejby, wereteno, prystrasno sia w kabatach gzyt. Pamiatam iszcze w sirych młach drżacze iskry rano sije. Pamiatam iszcze szyty dach zostromił ściny i z nadii. Pamiatam iszcze też by nit mist w sący chyrbet rudej chryje, jak kieby weliczezny kit, szto w śni ledaczym oczy tulyt. Stojat, jak myślu, dim i mist, ale dla mene się minuly, ile mi tucha duszu ist. Nesyty i kruk nad mostom krakał, płynuło rikom sące w świt. Tamadym chodył i maurak, kiet mi na piatej piszło rik. Palci ternyna mi kołoła, krojem zosysał krajom ust. Do zwist się wzerał, chladał swojej, ale mnę naszą. Trudno już. Tu sywe nebo, sywe oczy, straplený chrbet chnete trud. Tu słota dudnyt, szyb moczyt, radisnych rozmów rytko tu. Pit sywym nebom dychat zemla, kuszcił jadliucia, wił serias. Skrobota mysły na niu lechła i mochom ju otuliła czas. Jak symbol horia, hołod zila, łoboda się wybywat z wysz. Odwiczne nebo pokraj siło i nóż dalemkił, wiczna tisz. Chłopczyskam łada rozłożyła worożbny kuli na swi stiu. W cerkołkach pachnę dym kadyła. Woznosyc się molitwy śpił. Na nebi lem syniały zori, molb wysłuchaty, hodny sud. Ludy, szto seret świta pochod, żyty niezwykły, lem w pokori ciłujut, pry ołtarnu smut, ustamy mdły ma od porochu, szto się na worchach ich rozmarze. I molat się do Chrysta, ducha, żeby prydbali soj piniazy na chlip, na sil i na sywuchu. Nerodyt zemla, dujut witry, na pole moch, jak huńka myła, a lude, jak po ciłym świti rodjat się. Terplat i chmerajut. Pożary żrut i żuchriujut zlywy. Nesut za sobą pustkę śnit. Szalijut wojny i mniajut. Pan, szto był wczera już honit. Roky jak hirskę wtyczut wody i o zbijnykach doszcz osinni spomnelem czasom w nepochodu. Na jedna buria piszła het, lem kiuskie, ty nezminne seło, što zanim siamicne. Hyn hejby striły słowa szlu, hyn się na kryłach nese piśnia. Z tamalem swoj steżki wiół pokłonnych życia, syn tamtyszni. Sposeret ludy obyczajnych wse szczyrych i smyrennych wse, szto się kłaniali nebes tajnam. Pid znakom, szto ho znaczył serb. I może byłbym tu i ostał, jak inczy, pokorenyj syn w tej zemly nimo, szczyro, prosto, molił się wił sam, kalał im. Ta tot, szto lechkist serni dał i pczołam roztomyłej cwit i pażerliwej chyst dla rysia, słowa prydyłny w omia skłał i ostrych zubił dał mi szczyt, żebym broty w życiu michsia. Wielki świt od sercia wekrzyj, jak witer w kryłach szyryn tisz. Tu słota dudnyt, szyby moczyt, nepomistyty w hełsym werszy zemli, ny neba, an zwist, szyroky trakty, nezmiriaty, do świtam piszą chłopciom sam, zaprawdy, trudno czas strymaty, choć zrozumity ciężko nam, radosty, żurby i czas mamun, kochania, zrada w nicz nespanu, acz sirookie diucza tu. Rozpuky ochen i lubowy, i chmel, i żal na serce żdut, i nepojatyj zlet duchowej. Dochubna z neochoty żołcz i tworcza łaska prenajwyższa, a wszytko życia dało mi. Za to woznoszu ja tot świt i klyczu dniam. Ne dost, ne dost! Ochmelte mia, najsmert i bliższe, najmnue ardża ist, najinnej śnich ho pryporoszyt i mysly neftrymanych lis, a każda jak prozracznist syls. O młodoste jedna ty, czysta, bezskwerna, najdoroższa, te sany porich prynym jawir i dwery śpiwajucza tin. Tak się w pamiaty zapisali miścia chłopiaczych moich w tych. Czytała Monika Tylawska.
0: Największym popularnością tisza się toty werszy Bohdana i Horia Antonycza, w których jawlać się lemkiuskie motywy i toty tisz twory najczęstsze są przekładane na inny język. Bo w nich akuratni pelechaty lemko otworył swoją duszu.
2: Bohdan Ihor Antonycz, powrót. Przyszedł jem zas, de wilchy, ryby, de miata, werby, de kwitkasty ściny. I zaścił ju czorne skyby, prypałszy pered sąciom na kolina. Jak maty tepłe się schyliło nado mną, jak nad swoim synom. Z prachu mi budę zas hasyła, jak rosa kwitiu, zemla ust i tchnieniom. I czorny skyby się zwyczajut, na płoci, hejby płachty wisiat chmary. Tu mene w pelechatym maju pit sąciom i wilchamy powywale. 23 kwitnia 1935 roku. Czytała Warwara Duć.
0: то všetko, što zrychtuvali sme na dnešní oddynok radiočutalni. Jak vse zaohočame do čutania knyžok, poznavania lemkiuskej literatúry i biografii najvydatnejších lemkiuskych tvorčiv dostupných na našem portálu LEM.fm. Do stryču v nastupných odtynkach. Na zakinčenia Piśnia z płatni piśni śpiwanka Petra Murianka, śpiwat Susana.

0: kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie? Do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni miłowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważna chwila napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

miłość. Nadto to stwierdzić da się niezwykle.

zdarzyło.

Harlem FM na żywo. Wieczór z radiem Lem FM. Den z radiem Lem FM.

Лем FM. 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM. То твоє радіо.

M znamy. W znamy. Razem daje LMFM.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

0: я його ні з ким не спутаю. Такі вуси лише у нього і моїй тати.
1: Ай!

Kuchera, dnes Zaran. LEM FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. LEM FM.

ja tu poczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo dobrą przekładaczką. Taka Kuściuk, czeska Polka, Miszane Mała Korynia i bardzo się dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój wiersz. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdzie słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.